jesteś. Luli, wietrzyk mnie utuli przed nocą, uchowa tafla księżycowa przed nocą, uchowa tafla księżycowa.

0: Тот програм повторяме.
1: Слово вича. Програм о словах наших і не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вича. Witam Krasiń, droga radio słuchaczy, z tej strony Dymko Trochanowski, Słowicie, znaczy o języku i na językach. Bardzo wam dziękuję za to wiadomosti od poslednjego programu. A byli z Ameryki, i z Europy, i też z Europy, bo z Polski, za to bardzo krasnie dziękuję. Tak jak wychodzi, że kuzmowali to, co działo się w poprzednich programach, a i byli do jakieś wydania, na kotry dnes też zdaje się mi budu chodził odpowiedzi. Ale zacznijmy, jak se naszym dżinglom, po którym wernemy sobie do programu.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa jod jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchel.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

I wracamy do Słowici, i wracamy do naszych językowych spraw i do poprzednich programów. Zmy sobie się jakus pośmiali i zmy się jakus pobawili językom. Dziękuję za to zabawę. A to z przyczyn poprzednich programów, jak próbowałem wam powisty, totiż w rezultacie naszych besit, jak zmieniać znaczenia słowa zamina z i albo z i, albo jak zmieniać zamina h z h. No, tych premierów maliśmy wiele, ja już nie pamiętam, który im tu przywił, który im mał zapisany, który im nie powił, a który koniec kińciom zmy sobie też na komunikatorach się tym językom pobawili, z których, no ale znate to, jak siaty i syjaty, to absolutnie dwa czasosłowa, nasze sławne byty i byty, a jak sobie to wezmemy do innych gramatycznych form, to też im się do o tym, że byty, może byty dwa byty, może byty byty, dajaky, chłopci, dziewczata, nie znam toho. I bite, może byty byty, byty i bity. Tak samo może wyty i może wyty. A tu z waszych propozycji też chyba dasz to dnes w imieniu. Nie znam cyfrzy, cydekoty już im nie by się dual, ale to takie jeszcze jak zmieniać się sipaty i sypaty, to absolutnie dwa różne słowa. Wtiszyty, kwit, kwit, w ten sposób. A tu taka jedna propozycja się mi też spodobała, językowych ich, jak wydity czasosłowa i zwernienia do dity w dity, w dity, a w dity kompletnie dwa różne zwernienia. No dobry, dziękuję za to, wasze premiery, bawcie się językom, przysyłajcie też, bo to bardzo fajne premiery, już tak na buduczu, żeby ostali w hołowi. No i jeszcze jedna tema, która się jawiła przy nachodzi H i G, bo ja powiem, że na prasławiańskim gruncie, znaczy bardzo, bardzo dawno, kiedy naukowcy przyjmują, że był jeden sławiański, to prasławiański język, z którego kromili się najpierw po jedne grupy, a pak po jedne język, dialekty, hovory i tak dalsze. No ja powiem, że na tym prasławiańskim gruncie było najpierw G, z którego wyszło H. No i tu taka tema do zidania, które się tam jawiło, że od kale znamy, że najpierw było G, a pak zmieniło się na H. No tu to trzeba powiedzieć najpierw, że to są dwa zwuki, bo wracamy do tych dwóch ważnych zwukił. Tak jak na premier, jakby to zaczaty tak no inaczej. Powiem od razu, żeby nie wchodzić w detali, że to już jest dosyć żenne. Desy chyba liem czuł kolisy w jakichś besidach, że mogło pierwsze he, byty, które zmieniło się po tym w g, a pak w nas, na premier, nie wiem, w nas, nie wiem, w rusyńskim języku, i w czeskim, i słowackim, i ukraińskim, i białoruskim, sud zresztą na Ukrainach polskojęzykowej obszary tiż h, to zwłoczne jest wymawlane, choć to pidlianium bardziej schidniosławiańskich języków, ale tiż rosyjski język ma je w dajakych oworach tiż to h. Tak czy tak, znamy z toho, że no jednak bilszist, albo inaczej, potem znamy, że g było pierwsze, za to, że widzimy i w południowosławiańskich językach, w serbskim, w chorwackim, że to było g, no bo tam takie prosto ostało. W Polsce mamy góra, to od dawnego gora, głowa, od dawnego golwa, grad, polski gród, nas bude grad, bo horoc z pełno hołostą formą, polskie noga, to nasza noha i tak dalej, za to tu ważnym elementem na to tu tezu, że najpierw było g, pak h. Jest to, że jednak w południowosławiańskich językach jest G, a one się najskorsze się rozeszły z piłniczną sławiańszczyną, a pak jeszcze po tym taki klin był wbyty przez Madziarów w koniec 9.

Gród. No i tu za to Otal Budeme na pewno znaty. Ale trzeba też pamiętać, żeby o tym nie zabyty, że to, że tam, gdzie widzimy H, to dawno temu ono było choćby jak G. Ale po tym, jak my to G stratyli, ono po tym do nas zas przyszło z nową leksyką, z nowymi słowami. Besidualizmy o takich primirach jak gazda, jak gwer, gram, jedyny ciawach, nie znam, guma, gala. Za to to wszystko dneśni G, to są moż powisty nowe G, gdy sam ci szczytał taką naukową statiu de to chyba było z obszary ukraińskiego języka, gdzie jeden z naukowców besiduał, tak nazwał to nowe G w ukraińskim języku, który też ma jego dużo mniejsze, ale hosnuje tak, o ile w zapożyczeniach w językowych pożyczkach. Za to, tu chyba już nie jest to bilsze besiduaty, może lem tiłko, że będziemy się spierać, co ma ty program ze starym G, czy program z nowym G, czy pełno na naszej, bo zmęci już wielu innych prymirił, ale o tym zmy już w naszym programie besiduali, za to już się z tym nie będę powtarzał, bo jest jeszcze jedna tema, za to zaproszę was na muzyku, a pak idziemy sobie dalsze.

Vertame da sloveći, idite prezdajeća mi, pobešidujemo o temi, kotra na perši izgled uhladat, jak može suha gramatika, ale po pravdi vkazuje, znam, jak jazyk, sam jazyk może podzielity sobie. Świt, to znaczy, tu nawiązuję do zidania, które zadał pan Jarosław. Bardzo dziękuję za to zidania. Czom beśledujemy, że wydżu chrzu człowieka, ale nie, to wydżu z tyłu, może w ten sposób, wydżu z tyłu i wydżu psa, to znaczy czom nie wydżu pes, tak chyba w tym primiri od pana Jarosława było. Znaczy tu besidujemy o czymś takim, jak jest kategoria żywotności w języku. No i tu im powiem, że to język może dzielić sobie świt na jakieś swojej kategorii. No ale też język musi też znać, żeby jasno i precyzyjno dasz to określić. Język musi znać, czy besitujemy o człowieku, o zwierzęty, czy o ryczy, o jawysku, czy o grupi ludzi i tak dalej, i tak dalej. No i za to tu jawlać się to ta kategoria żywotności. No i wezmę sobie takie sztosy, może, o, wydżu tychi wieczer, ale wydżu na hoho człowieka, tak? I tu od razu widzimy, że w tym wydziaczym odminku w jednym primierze jest taka sama forma jak w nazwajuczym odminku, a w drugim jak w rożdajuczym, tak? No i tu od razu możemy posmotryć na to, co nie jest oczywidne, koli z menosytelami języka, koli znamy język od małoho i koli od dityny i nikoli zmy się nad tym nie zadumowali. Znamy, że wydżu psa, ale wydżu stił, czy wydżu tychi wieczer, ale wydżu człowieka, a nie człowiek. No i to jest to ta kategoria żywotności, jaka była w zwidaniu. To znaczy, żeby to uporządkować, wydziaczy jest taki sam jak nazywający dla nieżywotnych, a wydziaczy jest taki sam jak rożdający dla żywotnych. To trzeba powiedzieć, że to nie jest jakieś, dasz to takie specjalne swoje ridne, bo to ślid po starym sławiańskim, można powiedzieć, sposobie toho, czy przedmiot od opisowany przedmiot, albo do którego się odnosi, jest żywy, może powiedzieć osobowy, co jest ważny jak uczestnik tego rzeczy. Ale dobry, zidania było o to tu żywotnist. To może odkus o historii, odkąd się to wzięło. No, w dawnej Sławianszczyni, jeszcze w prasławiańskim periodzie, był bardzo skomplikowany, można powiedzieć, smutniaczy z dzisiejszej perspektywy, skomplikowany, a na pewno rozbudowany system odminy. No i doszło do tego, że język był rozróżnity dejak rycz. No bo posmotno sobie na to stił, albo dejaka nieżywotna rycz, przedmiot, przeważnie nie jest wykonawcą dejakoj di, znaczy powiemy wydżu stił. To znaczy, że to stił win jest przedmiotem do wydżenia, tak? Ale przy osobach, przy żywych istotach mogła tu być dajaka niejasność, tak? To gdykoli forma nazwojoczego odminka i wydziaczego była taka sama, trudniejsze było rozróżnity, kto, można powiedzieć, dzieje, a kto jest obiektem tego dziejania. No i za to sławiańszczyni rozwinął się taki mechanizm, że dla żywych istot wydziaczy zaczął pitberaty w takich premierach formu drugiego odminka. No i
to tak jakby mąż powisty, no, a może po prostu podsumujmy. W neżywotnych na załajuczy jest taki sam jak wydiaczy, pierwszy z czwartym odminką, a w żywotnej drugi z czwartym. No i tu chodźmy sobie teper do premiriu. Tychi wieczer, już nie znam o czym miem, on im powił, wydżu tychi wieczer. Tu widzimy, że ktoś to jest tychi wieczer i w wydiaczym odminku budemy maty tak samo wydżu koho szto tychi wieczer. No bo czom? Bo wieczer jest tutaj jakim jawyskom, jest porą dnia, to nie jest żywa istota. Wozmy sobie wielki kamień, tak samo, nazywamy się kto szto wielki kamień, wydiaczy wydżu kogoś, to wielki kamień. I tu zaraz, kamień jest nieżywotny, za to czwarty odminok wydiaczy bude taki, jak nazywajuczy. No i dobry, no to teper wozmę sobie może takie sztosy, jak może wydżu, o, żeby był inczyj, może inczyj desym chyba stratył, o, już mam, wydżu jasne słońce. Ktoż to jasne słońce, tu mamy średni rit słońce, za to, żebyście wiedzieli, że to nie tylko tle mużskiego roda, tu mamy średni rit słońce i ktoż to jasne słońce, wydżu kogoś to jasne słońce, bo słońce też nie jest żywą istotą, nie ma tej kategorii żywotności. Ale wezmę sobie pierwszy człowiek. O, bardzo dobry, bo to nie będzie przydawny glemczosłownik, pierwszy i nazewny człowiek. Ktoś to pierwszy człowiek? Nazywający pierwszy człowiek, tak? Rożdajuczy mamy koho czoho. Załóżmy, nie je pierwszego człowieka. Ale widziaczy, koho to wydżu? Wydżu pierwszego człowieka, a nie wydżu pierwszy człowiek. I tu możesz już wzryty to tu ryżnyciu, to tu kategorię żywotności. Zaraz prowimy sobie ciszy w innych rodach. Wezmę sobie, żeby już maliśmy przydawnik i maliśmy czysłownik. No to miejsce nazewnik. Moja żena. Ktoż to? Moja żena. Kogoż to? Tu nie będę raczej, ale dajmy sobie młody chłopiec. O, to będzie dobre. Nazywajcie młody chłopiec, koho czoho, młodego chłopcia i wrożdajuczym młodego chłopcia, wydiaczym, wydżu, kohoż to młodego chłopcia, tak samo wrożdajuczym. Tu piszełem kus do peredu za to, że kategoria żywotności tykacia mużskiego i średniego roda, czego jem nie dopowił, a choć już im i ty. Dalsze za tymi dwoma rodami budeme się zanimate. Jak znamy, średni rit to też czwarta odmina nazewnikiu. Tam wchodzi tot nazewnik, który mają taki dodatkowy sufiks at albo jad, albo en. To nazewniko jak dzicia, imia, simia, już tam mamy jeszcze i wielo pewno inczych. No to sobie wezmę małe dzicia, takie pouczynia. Ktoż to w nazwajuczym, a dzicia to ono, średni rit, w nazwajuczym mamy ktoż to małe dzicia. W rożdajuczym już będzie cięższe, bo mamy koho czoho, załóżmy na je, małoho dzieciate. I wydżu kohoż to małe dzicia. I tu, jak sobie toto wezmemy, to budeme widzity, że tot prymir, czwartoj odmina jest ciż swojej ridnej, za to, że tu ciż budeme maty schidny pierwszy i czwarty odminok, to znaczy pierwszy odminok nazywający bude się równał tomu wydiaczomu w tych prymiriach. Moje imię, mojego imene i kogoż to
wyjdu, zapisuję moje imię. Co tam byśmy jeszcze mogli dać? Pacia też jest tym premierom, które zdawałoby się, że jest żywotny, ale za to, że jest z czwartej odminy i jest w średnim rodzi, tu mamy taki premier, że wse będzie występowała kategoria nieżywotnostych, oznamy, że i Ditya, i Pacia będzie w tych premierach ciągnęło się z żywotnością. No ale posmotmy sobie małe Pacia. Ktoż to małe Pacia? Koho czoho małego Paciate? Ale kiedy sobie przejdziemy do wydziaczego odminka, to wydżu kogoż to małe Pacia. Spróbujmy sobie podsumować. Kategoria żywotności występuje w odmini mużskich i średnich nazywników w pierwszej odmini. Tu mamy premiery tak, że kiedy sód to nazywnik żywotny, Tołd, że w czwartym odminku, w wydziaczym odminku będzie forma z drugiego, rozdającego odminku. Nie jest tamtego człowieka, a wydżu tamtego człowieka. Znaczy drugi, czwarty odminok będą schidne. Ale kiedy beremy do uwagi żywotnej, dajaki nazywnik, nieżywotny tym razem, probaczcie, dajaki nazywnik, budemy maty tychi wieczer, ktoż to tychi wieczer, a w czwartym odminku wydziaczem tiż bude wydżu kogoż to, albo czuju, albo smotriu, kontempluju kogoż to tychi wieczer. Bardzo dziękuję za to zwidania. Było bardzo fajne. Po prawdzie, iż ono było rozszerzone jeszcze o jedną część, ale specjalnie jem jej nie zadawał, bo tak jem dumał, że może nie wstygnuty. No za to budę. O czym by się dłaty i o tydzień w następnym programie Słowicie. Ja za dnes bardzo wam kraśnie dziękuję. Przysyłajcie swoje zwidania, a ja będę starał się na nich dajak odpowiadać. To była Słowicie, aby się dłał. Demko Trochanowski. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen sercia. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piłku.

0: Tot program powtarzamy.
1: Nowiny Radia Lem FM.
2: Jest poniedziałek, 8 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Rusza 14. rocznik Międzynarodowej Letniej Szkoły Rosyjskiego Języka i Kultury Studium Carpatorutenorum 2026. W tym roku letnia szkoła prochodzi w dniach od 7 do 27 czerwca junia. Świąteczne odkrycie szkoły projdzie gnes o 18 godzinie w Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury Przyjaciółskiego Uniwersytetu. Studium Carpatorutenorum to historyczny edukacyjny program zamierzany na wczynie rosyjskiego języka, historii, literatury, kultury i etnografii karpackich Rusyniów. Lekcje wedene są w rosyjskim i angielskim językach i biorą w nich uczest uczennika z różnych krajów. Jest to jedyna tego typu szkoła na świecie. Program obnima parudesiat klasycznych lekcyjnych godzin, ale też ciły i szor dodatkowych atrakcji, jak prezentacji folkloru, progulko, teatralno i filmowo weczero, warsztato i integracyjno stryczo. Tohoryczno studento, okreminczoho, putut maty nahodu z wedity i rusku bursu w korleciach. Te doznają się wece olemkiuskiej kultury, a bodaj i o funguwaniu naszego radyja Lem FM. W buduczym miesiącu na Świętej Góry Jawir, jak sztoroka, prawosławne Lemko budą praznowaty Dzień Świętych Apostoliów Petra i Pawła. W tym roku odznaczona będzie tam też sotna rocznica powrotu Lemki do prawosławia. Tradycyjno pide w tym roku i pisze pomnictwo na Świętą Górę Jawir, na jakie prosi bractwo prawosławnej młodzieży Przemyślsko-Gorlickiej Eparchii. 36. już połomnictwo, tym razem pide szlakom powrotu Lemkiu do prawosławia. Zacznie się w piatniciu 10 lipca Julia w Tolawi, gdy w kaplicy odsłużena bude święta liturgia, a pak połomniko perejchają do Świadkowy Wielkoj, od Kalepidu do Świerżowo-Ruskoj, te na cmontery przy ruinach cerkwi świętego Jana Chrystitela służena bude panachyda. Pak pidut przez Bortne, Baniciu i Wierchniu do Gładoszowa. Drugiego dnia pomnictwo pide przez Smerkowiec do Kwiatony, a pak przez Szkwiertne do Hańczowa. Też to roka prawić się wieczorni bohosłużenia przed światom. W ten świata w niedzielu 12 lipca Juleja pomniko perejdu do Wosowo. Przy cerkwi świętego archistratyga Michała przywitano budut hierarcho. Pak wszystko wierno wejdą w jedno na Świętą Górę Jawir, to o 10 godzinie bude prawlena Święta Liturgia. Przypominamy, że niedługo ruszy czerwona 29. edycja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Świt pod Koczarom. Teoryczny festiwal prochodził bude w dniach od 25 czerwca junia do 6 lipca juleja. Koncerty odbudą się w 11 miejscowościach Niżniego Szleska: Kury, Lignicy, Liścy, Lignickom Poli, Olesnicy, Polanyci Zdrój, Szprotami, Polkowicia, Chrudni, Zameniciach i Żeliszowi. Zaprezentują się na nich ansambli z Chile, Czeszko Respubliko, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polszczo, Rumunii, Ukraino i Senegalu. Wszystko podziei są bezpłatne. Przypomnijmy, że Świt pod Koczarom był już trzykrotnie uznany FIDAF za najlepszy folklorystyczny festiwal na świecie.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
3: My znamy. W znamy. Razem daje Lem FM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątki
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasnie drogi radio słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LEM FM, program Trzy świty i poniedziałek. Poniedziałek, bo to w poniedziałek przeważnie mia tu czuty z tej strony mikrofonu. Bardzo was krasnie witam w wieczornim wysyłaniu na żywo Radio LEM FM. Już to jeszcze może powiedzieć, 8 dnia czerwca, junia 2026. Roka. Budu z wami do 9 godziny, za tu godzinę prowedemy w programie Trzy świty, a pak budeme zanimaty się jak przeważnie se w poniedziałek językom lemkiwskim, rusyńskim, a inczyma czasami ciszcia przydadu, żeby dać to zrównaty w programie Słowicie. Za to ostawajcie przy słuchaniu naszego radia. Już o chwilę do was wertam.

Jakie to lekkie, że byłem zajęty z Zachorku. Mówer tamem w Radiu LM FM. Do programu Trzy Świty. Jeszcze raz przypomnę, 8 czerwca, junia 2023 roku. To 159 den w gregoriańskim kalendarii. W tym kalendarii ostaje jeszcze 206 dni do końca roku. Tu ciż wydno jak czas, skoro idę tylko, że to z metodryk zaczynali. W juliańskim kalendarii mamy 26 den maja. Za zachodnim kalendarium świętują dnes Jadwiga, Jakub i Maryja, a za zachodnim kalendarium dnes imieniny Aleksandra, Jurija, Olena, Joana i Makara. Okrem to świętują też o świti dnes Światowy Den Okeaniu wstanowiony na samiti Zemli, tak to się nazywało w 1922 roku przez Organizację Zjednanych Nacji. Pak było przyjęte, no i obchodzone to na pamiat może, albo żeby zwrnuty uwagę na sam okean, tema okeaniu, no i co się w nich nachodzi, i że to bardzo ważne, że one są na Zemli i najlepsze, żeby ostali w podobnym stanie jak teper, żeby się nie pohirszał. No dobry, i żeby się nie podnosił, bo to od tego ledu, że to taje na piłnicznych, probaczcie, na piłnicznym polusie i południowym pewno ciszy. Dobry, to nie będziemy sobie wchodzić, dnes ciż w Polsce świato informatyka i świato cyrku bez zwierząt, ciż ważna ekologiczna tema. Tak sobie ludzie ulubili, żeby czasem im uczyć te zwierzęta i zawody tych do cyrku, żeby ich obzeraty tak rozrywkę na sód. Dnes na topi. A co jest na topi? Zahalno toho nie znam, ale znam, że jest 1:08 18. Zapraszam was na muzykę.

Dobra, Kevilich Benz, Spitka Parsko Jusy, a my produżamy trzy świty. A teraz sobie przypomnimy, co się podziało toho 8. dnia czerwcia junia vo świti w historii. Zaczną 332 roku, kiedy to w Medyni, w mer musulmański prorok Mohamed, jeho nastupcią i też pierwszym kalifom ostał Abu Bakr as-Siddiq. To 332 rik. 1815 rik skończyły się zasiadania Wiedeńskiego Kongresu, jak przywrócili no, w wielkim mierze ład po napoleońskich pochodach i wojnach, przywracający też swoje dawne, można powiedzieć, podziwu na bardziej monarchiczny system w Europie. 1766 rok, idziemy do Północnej Ameryki, do Kanady, do Ottawy, gdzie pierwszy raz zeszł się kanadyjski parlament. Tak idziemy do 20. stulecia i do 1949 roku, kiedy to wyszła świt powieść George'a Orwella 1984, to moż powisty antyutopijna powieść George'a Orwella, która traktuje o totalitaryzmach. To moż powisty tak na skoro, ale rekomenduję każdemu proczytaty, kiedy jeszcze nie czytał. 1967 rok to czas 6-dniowej wojny i to, że izraelskie oruzyjne siły torpedami zaatakowali na Śródziemnym morze szyf Zjednanych Stanów Ameryki, to było kus się pomylili, dumali, że to da jaka inna woroże im siła. 1990 rok na Słowacji prochodzili pierwszy po drugi światowi, no po 1946 roku swobodne wybory, to były wybory do Słowackiej Narodnej Rady. Co jeszcze? No to może jeszcze 2003 rok. Zdaje się mi bardzo przyjemna informacja, bo skończyło się w Polsce dwudniowe referendum, europejskie referendum, którego rezultatu było to, że my weszli do Europejskiej Unii i cybo się to da komu z nas może mniejsze podobało, da komu bardziej. To z naszej perspektywy dumam to interregionalnej rosyjskiej perspektywy to było bardzo dobre. Ale ja przypomnę, że frekwencja to było neciłych 59%, a z ponad 3/4 z tych, co przyszli głosować, zadeklarowało się, że chce Wojty, chce być za tym, żeby Polska do Unii, Europejskiej Unii weszła. Mamy minutę do 8:30 godziny. No to zapraszam was na muzykę.

0: Tot program powtarzamy.
1: Wczoradnes zaran. Lem FM. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

No to teraz w Triosfitach idziemy do rosyjskich licznic i zacznę od tych, że w sobotu, 6 dnia czercia, na to, że minęła licznica narodzenia z 1742 roku Joannikija Bazylowicza, protoihumena Mukaczyńskiego wasyliańskiego monasteria. Nazwany jest pierwszym karpatorusyńskim historyką. Toż napisał trzy tomową pracę, zapisku o założeniu dawnym kniazom Mukaczyńskim Teodorom Koriatowiczom rusyńskiego monasteria świętego Wasylia Wielkiego na Hori Czernek w Mukaczowi. Tak, taka długa tema jego najsławniejszej pracy, ale mał jeszcze inczy o monastycznym życiu w Karpatach. Cy, da jak inczy opisujący pojasniajuczy pojednoczasty cy bożestwennej liturgii cy tiż świętego pisania. To pierwsza z licznic, druga 1919 rik to rik narodzenia Jurka Cymbora. Urodził się w Słynniku w 1989 roku w Prieszowie. To pedagog, to chormajster i kompozytor, też folklorysta na Prieszywski Rusy. Bars Velo zobrał pisen i wydał też różne zbirki. No ale kiedyżebyśmy mieli besiedować o jego najsławniejszych takich, choć może nie każdy z nas tworach, to tak jak Ej hoj tili tili, tak jak Janiczku za wodą, tak jak Ej pryd do nas szuchaju, to sąd twory, autorskie twory Jurka Cymbora. Za to trzeba też o tym pamiętać. One oczywiście stylizowane na narodną muzyku, ale trzeba pamiętać, że to autorskie twór. To jeszcze jedna bardzo ważna rocznica minęła w sobotu z 2019 roku, to data śmierci Michała Almasija, wydatnego rosyjskiego pedagoga, też dyrygenta, też encyklopedystu, językoznawcy, jaki urodził się w 1930 roku na Podkarpackiej Rusy. Małym nachodu się poznaty pana Michała, wydatną osobą z Bars. Często lubił wertaty do czasu, kiedy Podkarpacka Ruś była jeszcze w Czechosłowacji przed II światową wojną i wspominaty tamtot czas, ponieważ go dobry jeszcze pamiętał. Przede wszystkim to dość początkowo szkilne rok. I wczorajszy licznici 7 czerwca 1931 roku w centrum Mukaczowa odkryty był pamiętnik Aleksandra Mitraka, rosyjskiego budytela, świeszczennika i pisatela, a też leksikografa. Z wczorajszą datą też związana data śmierci Jarosława Zwolińskiego z 2002 roku w Mer w Koszalinie, a wrodził się na Lemkowini w 1929 roku w Florencji. To pisatel i sospilny lemkiewski dziejacz. Tak jeszcze jedna dzisiejsza rocznica nawiążę do niej. To licznica z 1912 roku, kiedy to była osnowana grekokatolicka jeparchia w Hajdudorogu, to była wydzielona może od początku, najpierw po Użhorodskiej Unii, była z Mukaczyńskiej późniejszej jeparchii, najpierw była na początku XIX stulecia wydzielona Priaszywska jeparchia, a pak w 1912 roku Hajdudorożska, to
Moš povisti tiš pid natiskom mađarske vlasti. No i tiš treba povisti, že pri sperťu promaďarskoj inteligencii i šaščenikiu bola osnovaná tota hajdudrožská jeparchia. Moš povisti, že iš no, dade 100 rokiu pred jej osnovaniom etničný sklad toj obšory to tvorili takoj včivosti Rusine. Bohoslúženia boli po cerkvino slavianske, no a tota hajdudrožská jeparchia, no причинила, або була уж результатом дозь великої і широко розпространеної мадіаризації уж від половини 19-го століття. Зрештою, мож повісти, що to efekt wieloch innych faktów, bo pierwszy przykład liturgii świętego Jana Złotoustego na madziarski to koniec iż 18. stolicia. Tak, 1912 rok to osnowania tej hajdudorożskiej jeparchii, która do której dziś chodzą dnes, albo przynależą Rusyny na Madziarach. 18 minut do godziny 9. W nas, was dumam, że daku spodibni. Ja zapraszam was na muzykę.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Tak, już została nam chwila w programie Tyry Świty, za to idą do Gorlic. W Kotrych do Kiszy chyba słoneczni, bo 20 radusił smotriuna do te informacji z szeroko dostępne w internecie. No i toż, no ale to się zdaje, że się one dołcha skinczet już zaran po południu, choć zaran też będę jeszcze do zhoriaczo, bo 26 radusił, ale pełno się dozumuje też, że taka temperatura o tym czasie może też wyklikać deko bury. Tak się tak po południu może w Gorliciach polaty. Wielkie chołodzenia od Seredy, budelem 16, 4, 15, 15, 18 i też kusiczka w Gorliciach polije. W Polkowiciach teper 22 gradusy też kras chwila, choć chmare już pełno, albo o chwilku prydut, albo już przyszły. Trzeba też powisty, że od zarane raczej takie niepobudy zachmaramy z temperaturą do 22 radusi, w sredu 19, 4, 17, 15, 19 i za to czas do piatnyci zaran raczej polije. W sredu może nie, ale słońce budę zachmaramy. W czetwer może się spodziewać bury, a w piatnyciu może dakus się wychwalić, ale to też tak lemczastyczno. Pidu do Priaszowa, w kotrym 21 gradusów w tym momencie i to też den prynese podibnu, jak i w Gorliciach chwilu. Zaran horiaczo do 28, ale to horiaczo aż i parno i czasem ciż słońce się jawyt. W seredu 22 gradusy i tu już możesz spodziewać się bury z perunami. W czetwer polije z temperaturą maksymalną do 18 gradusów, a w piatnyciu dakus się wychwylit, ale ciż lem 18 gradusów w Priaszowie. No to w Mukaczowi teper 21 gradusów na Podkarpackiej Rusy. No i dwa najbliższe dni bardzo horiacze do 29 gradusów. Zaran duże sącia, w seredu cisza, ale w seredu taka temperatura i czas prynesu dambury i grom. Tak samo w czetwer, zresztą cisz może się spodziewać, że to uderz będzie dużo chłodniejsze, bo do 20 gradusów, a lało budę w Mukaczowi i w Piatnyciu, tak jak wskazują prognozowo modeli. W Komności na piwniczno-schidnich Madiarach smotrzy 21 gradusów, zaran i pozarany horiaczo 29 i 27 gradusów, zaran duże sącia, w seredu już prydut buri, w czetwer lem do 19, tak samo w Piatnyciu i zacznę laty po południu w Piatnyciu już nie powinno kropity. No toż to jeszcze ruski krestur w Wojwodyni, teper 27 gradusów jeszcze, słuchajcie, zaran 32 gradusy, w seredu 31 gradusów, zaran chyba chmara jeszcze będą przeważać, ale bilsze sącia budę w seredu. Czetwer bars chpadę, temperatura lem do 19, to ta maksymalna i prydu doszczy. Dakus się polipszyt, ale choć bez doszczył, ale stiż z niską temperaturą do 20 w najbliższu Piatnyciu. Dumam, że jeszcze stygnemy za graty. Za to zaproszę was na muzykę, nie się z wami popraszczam.

0: Tak i w se jest, że kiedy jest do czemu początek, tak jest i koniec. Tak i koniec tych sieci teper, 2,5 minuty do 9, ja po 9 czujemy się jeszcze w programie Słowowicie, na który już teper bar skraśni. Proszę, by się dbał Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świt, wieczerą.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

0: Realnym FM.
1: Jest wigorok, 9 czerwca junija 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Siedmego czerwca junija odbyło się 31. połomnictwo nacjonalnych i etnicznych mniejszyn na Horu Świętej Anny, opolskie województwo. W podziji wzięło uczest blisko 1000 osób, połowni przedstawnika niemieckiej mniejszyny, ale też delegacji Romiu ta szleskich organizacji. Centralnym punktem pomnictwa była święta liturgia w Lurdzkiej Peczeri, którą czelował opolski episkop Andrzej Czaja. Podczas celebracji podkreślano znaczenie języka, kultury i tradycji dla zachowania dostojności nacjonalnych i etnicznych mniejszyn. Uczestnicy zwracali też uwagę na potrzebę dialogu, wzajemnego porozumienia i budowania dobrych odnosin pomiędzy pojednoma wspólnotami. Organizatorzy pomnictwa wskazali na mniejsze jak w poprzednich rokach czosło uczestników. Za przedstawnikami mniejszyn jest to związane między innymi z ustaleniem członków wspólnot i zmniejszaniem się ich czynności. Za to jawna się potrzeba angażowania młodego pokolenia w działalność mniejszyn. Protiahom stryczo przypomnieno też blisko rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 17 czerwca junija 1991 roku, które dla niemieckiej mniejszyny w Polsce stanowiły ważny fundament jej istnienia i działalności. Pomnictwo na Horu Świętej Anny jest organizowane od więcej jak 30 roku i jest jedną z najważniejszych podii, które integrują przedstawników nacjonalnych i etnicznych mniejszyn na Śląsku. Od 12 do 14 czerwca junija w Medzielabirciach Rusyna na Słowacji będą prezentować swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu. Rusyńska obroda na Słowacji w współpracy ze Światowym Kongresem Rusyniu, Światową Radą Rusyniu i miasto Medzielabirci przygotowuje świadkowania Dnia Rusyniu w Słowacji, co będzie połączone z przypomnieniem wyznacznego jubileju 35. rocznicą osnowania Światowego Kongresu Rusyniu. Jak raz Medzielabirci z Ubmiściom, gdy w 1991 roku odbył się pierwszy Światowy Kongres Rusyniu. Świadkowania zaczną się 12 czerwca junija o godzinie 19.30 w prostorach Art Hotelu, gdy odbude się besida pod nazwą Priamy uczestnika pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu w Medzielabirciach. Pak w sobotu od 9 godziny planowane są dalsze podii. Meczeńczoma konferencja, procesja w krojach, gala program w amfiteatrii, pokaz filmu Potopa i strycza z twórcami i aktorami. Niedzielny program zawierszy świąteczne zasiadanie Światowej Rady Rusyniu i Bożestwenna Liturgia. Organizatora prosiat na podziju wszystkich Rusyniu, lubitelniu rusyńskiej kultury, folkloru, historii i tradycji. Trybnici nachodzicie na naszym portali. Tot weekend 12-14 czerwca junija odbudą się 13. Jirsko zmagania Małostiuska Magura. W związku z tym w tych dniach od godziny 6 do 21 przejazd odcinkom wojewódzkiej drogi 987 przez Maguru od Małostoła po Gładoszyju będzie zaperty. 27 czerwca junija w Ujściu Ruskom odbude się 15. edycja małopolsko-beskidzkiego klasyka amatorsko-rowerowych zmagań organizowanych w Niskom Beskidzi. Trasa zmagań ma około 53,6 km i, co jest ważne też dla osób, które nie biorą uczesty, cała trasa będzie zaperta dla ruchu aut. Start i meta będą na stadionie LKS Uścia Gorlickie. W ramach podii planowane są dodatkowe atrakcje, takie jak rodzinna zona, ekskursje i koncerty. Pierwsze informacje znajdziecie na stronie zmagań.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Pačisna hodina, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

Iwanka Czerwińska i Alona Alona. A przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, a to Patrzys Nachodyna, a to Radio LMFM. Witam serdecznie. 9:15, 10:45. Zaczynamy? Dajcie znać. Ja jem, a wy? Ach, napisuję się, ja jem. Jem, a wy?

To był kałuż. Moi drodzy, witoruk dnes, drugi dzień 24 tygodnia 2026 roku, dokładnie to jest witoruk 9 dzień czerwca, junia, 160 dzień 2026, przed nami jeszcze 206 dni. I dla formalności dodam, że 145 roboczych, 61 swobodnych od roboty. Dzień jest długi, bardzo długi, trwa więcej jak 16 godzin już, a dla naszej gorlickiej lokalizacji słońce zbudyło się o 4.29, schowa się o 20.41. Z chwili miesiąca był o 1 w nocy, 7 minut po 1 i o to miesiąc schować się dopiero o 13.41. Także teoretycznie desycho tam może te wydity w połowie. No, tak widno. Najbliższa połnia 29 czerwca, junia. Przed nami jeszcze 11 wesnianych dni. Zrobiło się mocno burjowo. No, aż i drugiej stopeny ostrzeżenia meteorologiczne obowiązuje dla nas tu, osobliwo dla naszego powitu, ale nelem, dla jakich jeszcze, to powiem o chwilku. Także to no, trzeba uważać.

A to była grupa letuszka. Moi drodzy, dnes to bude den vidmoho podiu v pohodi nad Polštom. Jakby sme mali za málo podiu, to ešte dnes dojde taká pohodová. Taký pohodový podiu. Najbardziej stabilná i taká v poriadku pohoda, že mieszkańców schidnich kinciu, gdzie teraz w krzynu dnia utrzymuje się będzie no, słoneczna, stabilna, pohidna atmosfera. Czysto inaczej będzie wyglądała pogoda, sytuacja na wreszcie regionu drżawy. Nad Polszczą nachodzi frontowa zona, strefa, która przyniesie umiarkowane i wielkie zachmarzenia od zachodu w stronę centra. Przemieszczaty się będą chmary z takim krótkoczasowym deszczem i bury mieściamy o no, takim mocnym naseliniu. Najciekawsza hydrologiczno-meteorologiczna sytuacja prognozowana jest na południe Polszczy i buriam towarzyszyty może mocny witer. Ostrzeżenia Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki obowiązuje dla Śląskiego województwa, dla schidnich powitiu i dla Ciłochowa z tej Małopolskiego województwa z wyniatką Dąbrowskiego powitu drugiej stopeny. To jest w 3-stopniowej skali no, mocne, wysokie już ostrzeżenia. Także tu nasza południowa część zamalowana na pomarańczowo i uwaga, bo witer może być bardzo mocny w czas burii, lokalnie nawet do 75 km na godzinę i może w laty do 20 nawet do 35 litrów na kwadratny metr. I takie ostrzeżenia obowiązują od 13 do 23 godziny, a dla Ciłochowa pasa centralnej Polszczy obowiązuje ostrzeżenia pierwszej stopni i też dla Ciłochowa Nyżnośleskiego województwa no bardzo niespokojni w Ciłi Polszczy, także to naprawdę uważajcie. Maksymalne temperatury od 20 na północnym zachodzie, 25 na południowym zachodzie i do 30 aż lokalnie w centrum i na południowym wschodzie nad samym morzem od 18 do 20. I w nocy zachmarzenia będą utrzymywały się umiarkowane i wielkie. Mieściamy może kuściok kropity na południe i na wschodzie drżawy będą jeszcze takie ostanki bury. Także jeszcze też trzeba uważać na południowym wschodzie. Deszcz może być momentami silniejszy, może w laty do 20 litrów na kwadratny metr, w obszary Małopolszczy nawet do 30. Minimalna temperatura w nocy od 8 na zachodzie, 14 gradusów w centrum i do 16 mieściamy na wschodzie. I jeden ze słuchaczy napisał, że wstychnął pozbierać obraty, wszystko wyszni, wstychnął przed buriami i przed szpakami. I jak im to przeczytała, to od razu sobie podumała, jak tu nasze bursiane czereśni. One są te wyjątkowo dobre, takie maleńkie maciczki, że WC tam jest to zerna w serdyni, kistki, jak samego w oczu, ale za to jaki smak. Najczęstsze to właśnie siany ma ptachy najdają, to trzeba posmatrzyć. Jak będą już dozryły, to zapraszamy na czereśni do bursy.

i posłowici. Złe zubożyty, hirsze zdobyła ty złom. Takie mudre, smutne. A trochę, słuchajcie, i pomożcie z interpretuaty. Żyje jak ohoły w koprywi. Żyje jak ohoły w koprywi. Wyobrażam, że muszę duże skakaty

Idemy dalej, znaczy cię, idemy perezera też to tam, aż to tam komu w duszę hraje. Kustak, smutrymy, aż to nam szykuje to rozmaity kulturne instytucje naszej bliższej i ku dalszej okoleci. No i na premier w czetwer, możecie wybrać się w czetwer 11 czerwca na hodynu 19 do Iwonycza na koncert to Perecin Jar. Śpiłankę z repertuaru kabaretu starszych panieł Kaliny Jędrusik, Zbigniewa Wodeckochocy, Krzysztofa Krawczyka. I na to koncert proszę Center Kultury i Czytelnictwa Iwonyczy. A występlat Izabela Żurawska, to jest szczecińska wokalistka, laureatka Weloch Festiwalu Muzycznym Festiwalu i Tomasz Wolak, jaki będę akompaniował, ale też śpiewał, jest wokalistą, organistą, pianistą, liderem ansamblu Rock Band z Nowego Sącza, kompozytorem i aranżerem jest też. Występuje co z licznym czułanym repertuarem rozrywkowej muzyki. Laureatom Weloch Festiwalu Muzycznych Festiwalu, probaczcie. I to Iwonycz. W ten weekend odbudę się też semej rajd szlakom lemkiewskich dzwinkiw. I każdego roku się czuduję, o jakie to dźwięki chodzi, lemkiewskie dźwięki, i za każdym razem ostaję w tym zaczudowaniu, no prosto się trzeba wybraty i perekonaty, a to już sema edycja. Lokalna turystyczna organizacja Nyski Beskid, rowery Madej, gmina Iwonycz i gmina Jasliska prosiat na to da rajd, także to duże tych organizatoriów. Trasa rajdu to Jasliska, Szklarska Bania, Premierka i Iwonycz. Start o 9.30, początek plac Dietla w Iwonyczy. Semej rajd szlakom lemkiewskich dźwiękiew. 23 km do przechodu, ewentualnie kiedy tak to będę chodził z korotyty. Teraz to będzie taka możliwość, że można zrobić krótszą wersję, krótszą o 8 km. Zapisywać się może do dnes. Czysło miejsc jest ograniczone. Idziemy dalej i te perenosimy się do Nowego Sącza. W Nowym Sączy odbywać się od tego tygodnia, zaczyna się Sądecki Festiwal Organowej Muzyki. Podobny prochodził nie tak dawno w Korlyciach, teraz przenosimy się do Sącza i ten festiwal potrwać już wam wysiduję, aż do lipca, do 9 lipca, pośredni koncert tego dnia. L'Arte Organica. Cykl organowych koncertów, recitaliów, ale też i kameralnych koncertów z uczestnictwem organiów nawiązuje do tradycji zapoczątkowanej jeszcze w 70-tych rokach w Bazylii Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu z inicjatywy profesora Jana Jarkonia z Muzycznej Akademii w Krakowie. W koncertach występują wirtuozy organiów muzykę z Polski i zahraniczni. Wyboru wykonawców dokonuje profesor Mirosława Semeniuk-Podraza i Dariusz Bąkowski-Kojs z Muzycznej Akademii w Krakowie, jak z tymi muzycznymi kierownikami festiwalu. Organizatory podkreślają stylistyczną różnorodność muzyki prezentowanej w ramach tej podii, obieg kompozycji wielkich klasyków Bacha, Händla, może poczuć twory dawnej muzyki, dawnej polskiej muzyki, poczuć muzykę organową rzadko prezentowaną w Polsce, na przykład muzykę meksykańskich czy urugwajskich kompozytorium. Tegoroczny 24. już Sandecki Festiwal Organowej Muzyki L'Arte Organica odbudę się w dniach od 11 czerwca do 9 lipca tego roku i koncerty będą prowadzić w trzech nowosądeckich chramach i będą można poczuć kompozycje w wykonaniu organistów z Estonii, Niemiec, Niderlandii, Belgii i Litwy. I wstęp na wszystkie koncerty darmo.
Pierwszy koncert najbliższy czwartek o 19 w Bazylice Świętej Małgorzaty. Następny koncert 18 i wtedy wystąpi

organista z Estonii. Następny koncert Wisemnacetoho czerwca, to jest czwartek w kostele Świętego Kazimierza. Występy organista z Niemiec. Czerchowy koncert to w kosteli Bożej, na porocznej Bożej Matery 23 czerwca i występy artysta z Holandii i 2 lipca i 9 lipca to następne koncerty i występy artysty z Belgii i z Litwy. To jedna podia, czy cykl podii, bo to cykl koncertów związana z sandecką lokalizacją czerchową, są to warsztaty. Warsztaty sztuki kwitnia w procesie Litnia Uka. I to projdę w Galerii Współczesnej Sztuki Sokiu. Litnia Uka, powrót do intuicji, ale z większą świadomością formy i prostoru. Inspiracją mnie pejzaż natury, zryżne ciłany dynamicznej, w którym wiele drobnych akcentów, delikatnych przechodów. Kompozycja będzie asymetryczna, odkryta, oparta na naturalnym rytmie i zryżnicowaniu struktur. W czas stryczu uczestniki będą poznać osnowy budowania asymetrycznej kompozycji. Na wczasie otworzy rytm przez różne wysokości i faktury. Przeanalizuję relacje między masą a prostorą. Będą pracować nad budowaniem lekkości i naturalności formy, doznając, jak kontrolować swobodę kompozycji. Dużo toho. No ale pewnie z tego efekt będzie krasny, lekki, litni, kwitny. Galeria Współczesnej Sztuki BWA Sokiu Koli 13 czerwca, znaczy w najbliższą sobotę od 14 godziny. 3 godziny będzie trwał ten warsztat. I idziemy jeszcze dalej, bo na niedzielę 14 czerwca Małopolszcza prosi na Małopolski Dzień Dityny i Rodyny i program będzie realizowany w Muzeum Sandeckiej Zemli w jego dwóch oddzieleniach przy ratuszy galicyjskiego miasteczka i na obszarze skansenu sandeckiego etnograficznego parku. W ratuszy odbudę się koncert dla dity i rodyn, muzyczna podróż przez bajki i filmy. Solistami będą Sylwia Grobelna i Kamil Ziemba, a towarzyszyty będzie im kameralny ensemble Sinfonia Karpatia. A w skanseni od godziny 15 odbywały się będą rozmaite warsztaty, na premier muzyczno-plastyczny z Ewą Nowel, muzyczna podróż do Afryki Hakuna Matata, będą warsztaty malarskie z Sylwią Kielusiak, Pinałoką, Ożywlamy bajki, pokaz Świady Rydum, dobrze się będę doznać, co to znaczy, oj, uciek mi Konicek to terena Wahara z drewnianymi konikami. Będzie też akcja roslenka od zielarki. Okrem toho warsztaty wyplitowania z łozyny, warsztaty rucznego druku, a też dawny i nowy zabawy dla ty, a raz, dwa, trzy, hladasz ty, a o 16.30 w amfiteatrii sandeckiego skansenu koncert Łukasza Dębińskiego Handpan Solo Act. I to jest projekt realizowany w ramach programu Kultura na Szistku, dofinansowanego przez Marszałkowski Urząd Małopolskiego Województwa. I chyba to na razie tylko, kiedy idę o kulturne podziwienie.

A w bliżuczy weekend będę prochodowa jeszcze i sportowa podia. 13. Hirske zmagania Małastiwska Magura. To czerwowa edycja rywalizacyjna, jedni z najbardziej wymagających i efektownych teraz w regionie. Imprezę organizuje Bielski Automobil Klub i podia prochody od 12 do 14 czerwca, znaczy cały weekend. W sobotę i w niedzielę będą prochodzić same pery izdy przez Maguru, a 12 czerwca w piątniczu projdę obowiązkowy administracyjny odbiór aut i kontrolne badania technicznego stanu pojazdu. I to tej kontroli odbudą się pery hotelu Lord na obszary osadka sportu i rekreacji tu w Gorliciach i do tego uwaga budą utrudnienia na parkingu przy sportowi Ahali w Gorliciach. Także to organizatory prosią, żeby tego dnia nie leszaty aut na parkingu przy stadionie na sportowej ulicy. To dodatkowe jeszcze utrudnienia, ale takim największym utrudnieniem będzie zapertia odcinka wojewódzkiej drogi 977 i powitowej drogi. To ta wojewódzka droga będzie zaperta 13 i 14 czerwca od 6 rano do 9 wieczór na odcinku od Mała Stoła do Gładyszoła, do skrzyżowania Gładyszy i Kryła i od 12 czerwca od 19 godziny do 14 czerwca do 9 wieczór powitowa droga od skrzyżowania z wojewódzką drogą Mała Stoła na dogosty 3 km w stronę Pęknoj i trzeba i chaty obizdamy z Gorlic do Konecznej przez Szymbarkropu Uścia do Gładyszoła, z Pęknoj i Łowicia w stronę Sancza i Gorlic przez Krył Gładyszył Uścia Ropu, z Konecznej do Gorlic i Sancza przez Gładyszył Uścia i Ropu. No i tu pamiętajcie o tym, kiedy byście się wybierali do Medzielaborec w najbliższy weekend, gdzie będą prochodzić te świadkowania dnia Rusyniu Sołaki, a też i perenesene ostało świato zahalni den Rusyniu, na to świadkowania razem z Rusynami na Sołacy i trydniowy program, jaki będzie prochodził w Medzielę Pierciach, piątnicza, sobota, niedziela, no jak raz nakładać się z tym wyuczeniem odtynkił drogi wojewódzkiej, kiedy byście się wybierali od Gorlic, no to muszę tej chaty do Medzielaborec nie czeres Becheriu, koneczną Becheriu to od Perechit, ale czeres Barwinok, to już w Gorliciach muszę tej chaty na Zmychorod, na Tylał, na Barwinok i tu dalej już na Nyżni Komarnyk do Medzielaborec. To pamiętajcie o tym, żeby Stesia perd Magurą musieli nawer daty. No tak bywało.

Moi drodzy, na profile tego projektu przypomnę, to jest fundacji, Gorleckiej Fundacji, jaka zanima się opieką ratowaniem tych zwierząt z regionu, naprawdę szerokiego regionu. Jawiła się grafika, która jest taką instrukcją, co zrobić, kiedy znajdziecie malucha myszperhacza. Przybyłam na tym na Lemko Tusi, jakie by tu można było odpowiednik słowa osasek polskiego słowa najty i w tym premiery same określenia odpowiadające człowieczemu maluchowemu, to jest niemowla. To niemowla to znamy, to lekko sobie w kontekście umistyty. Jest niewinniatką, to też fajne, to mała dityna pelęcza niemowla. I premier taki, win po jasłach leży krasnek, jak niewinniatko. Jezus Chrystus, nasz spasytel, małe dzieciatko. Albo ironiczni o tym, kto je niewinny, naiwny, nieśmiły, a bolem tak wychladat. Reszta to same niewinniatka. Boże baranka, że to od wszystkiego wymywają do ruky. Drugie reczenia to od cytowania Jarosława Trochanowskiego, a pierwszy to był tekst Petra Murianki. Mamy cycaka do pojaśnienia tela albo incze młode bydlasz, to iszczy cycat mołoko. Ział cycaka tela. Mariusz Achabura, to taki kontekst. I pelęcza, to najfajniejsze chyba słowo, takie harte pars. Dityna w periodzie od narodzenia do czasu, kiedy zaczyna odchodzić, by się dłaty, tak do pierwszego roku życia, niemowla. Perednym zdawało się, bez żadnej przyczyny wmerło im dwoje pelęczat. O, bardzo smutny kontekst i też autorstwa Mariusza Habury. Także w kontekście myszperhaczy możesz powiedzieć pelęcza, małe pelęczata. No może dziś, może ostatnio przy maluchu. No to kiedy znajdę takiego myszperhaczowego malucha, to co zrobić? Pizrite też jak wygląda taki myszperhajczowy maluch jest taki ciły i łysy. Zwernijcie uwagę na miejsce, gdzie jste naszli tego małego myszperhaczyka. Hladajcie dir, jak się takich jam. Mały myszperhacz, który wyletił z kolonii, przemieścił się do 2-3 metrów maksymalnie. I trzeba tak owinuty kinciłku do ochoho kija, na przykład od mitu albo od szczytki, kawałczyką miękkiego paperia, no i przymocowaty, przyczepyty taką gumką i na takim zawinutym paperii trzeba zawisić ten myszperhacza i deseskierowaty tym kijom do tego miejsca, do tej dziury, gdzie jest kolonia, żeby on sobie pereszał. Najczęstszy taki myszperhaczek sam werny do mamy. I to teraz robię od razu, jak znajdę takiego maluszka. Kiedy to ta pierwsza metoda nie zadije, to inczą próbą zwernienia do mamy małego myszperhaczyka jest to takie. Trzeba do flaszki nalaty tepłą wodę, owinuty miękkim papierem albo połotną, żeby taki termofor był. Zabezpieczyć oczywiście połotno czy papier gumką, żeby się nie slizgał po flaszki. Tak zrychtowaną flaszkę włożyć do porożnej myski. To będzie lekko najty małego myszperhacza, jakby odlecił z flaszki. I ciwist musicie pomieścić na podwyższeniu. No, desy dedumaty, że może być kolonia tych myszperhaczów. Na flaszki pomiesz tego małego myszperhacza i kontrolujcie, czy przyletiła po niego mama. I takiego malucha by 100 lat trzeba wieczorem, niż się zrobić temno. Mniejsze wece 10 minut po zachodzie sącia. I to tu metodu hostuje się, kiedy pierwsza jest niemożliwa do zrobienia, zrealizowania. No i poślednim etapem jest już kontakt z osaretką rehabilitacji. Wykaz takich osaretków jest dostępny na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Także to zazrajcie tam. A od razu w komentarzach pod tą grafiką pojawił się komentarz z numerem telefonu ciłodobowej linii dedykowanej myszperhaczom.
Także możecie nawet zadzwonić bezpośrednio do takiego osaretka. Od Myszperhaczył to jest 604-83-6583. Kiedy ten zapisali, to nie strasznego peszte do natalia@lm.fm. Perekieruję was, perekleju wam, podam wam tę informację jeszcze raz. natalia@lm.fm albo 606-108-101. Może mi numer już znaty, dobry SMS-om, WhatsAppom. Peszte. Także to kiedy znajdete malucha myszperhacza, to nie jest to się bojaty, już znamy jak pomoczy.

A to Kate Soul. Tyle czy? Naszli na Mofetu. Kosmiczny widok, tak przedstawnego stowarzyszenia Odkryte Lecz, opisuje najnowsze przyrodnicze odkrycia w kurorcie. To nieznana do tej Mofeta i czerwowa taka osobliwość, jaka towarzyszy resursom likującej mineralnej wody, znajduje się schowana w lisi w koryty potoka Błatnyk. Posiaduje, że Teltycz jest ewenementem na skalę Polszczy i Europy. W jednej miejscowości znajdują się aż trzy mofety, a to ta trzecia jest najkrasza. Są tam glony wkryte minerałami, jakie przez stulecia wychodzili z pod ziemi i wygląda to kosmicznie. To ta mofeta znajdowała się od wieków, ale nikt o niej nie znał. Wpało drewo, podniosło się. Podniósł się riwen wody i zawsze jak tomu można było przyuważyć 10 dychałok i bulgotok, znaczy się miejsc, z których wydobywa się dioksyd karbonu, jak relacjonuje wicewedłuczy Stowarzyszenia Odkrytele, czy Janusz Kieblesz. Za gazdułaniem okolic Mofet zajmują się miasto i gmina Krynycia. W planach jest zrobić nową spacerową stężkę i taką platformę wydokołu, a też zamontować informacyjne tablice i zrobić parkingowe miejsca. Wszystko to ma być zrealizowane w porozumieniu z Lisowym Doświadczalnym Zakładem, z którego terenu będę może obserwować to nasztodenne jawysko. Буде зас інгеренції в само корито потока. Найбарже знана мофета Телеч знаходиться на приватній обшири, числить в сумі 50 дихалок і булготок, а друга з телецьких мофет над Ярком Жалків здобила turystyczną oprawę minionego roku, narachowali 30 miejsc, z których wydobywa się dioksyd karbonu. No, wysiduję to w tamtych miejscach, że to miejsca, w których dycha sam czorto.

0: A to była makedoński ensemble Feng Shui. Moi drodzy, idziemy teraz do kina i seret tego weekendowych premier je Medżyńczyma film Druhe Życia. To jest film belgijsko-francusko-hiszpańsko-niemiecko-marokańskiej produkcji z wysokim notami. Aż 7 na 10 punktów mają od krytyki. I mamy główną heroinię Mariu Angeles, jaka 40 roku mieszka w słonecznym apartamencie w serce marokańskiego Tangeru. To miejsce, jakie pamiętali lubo, sztudenni rytuały, ciła życia zapisane w ścinach, meblach, drobnych rzestach. I przychodzi moment, że muszę doleszyty swoją chyżu, ale nie może się z tym pochodzyty, no bo chyża to nie ma adres, ale też czas dostomeny nosty człowieka. To też to początkowo wydać, aby ty bolaczom na obchodnictwie na oczekiwanie staje się nowym początkiem w życiu Marii Angeles. Pojawia się miejsce i dla nowej grupy kamaratiów i na niespodziewaną lubą. To, dumam, pozytywny film, przynajmniej tak opis może być dołaty. Jak możesz poczytać w komentarzach, to film zachopluje nie nam hołowną, silną, żynaczą postacią, ale i też dodatkowymi herojami. Film o ochocie życia, potrzebie przynależności do wspólnoty i potrzebie drugiego człowieka. Momentami może idę w banalny dumkę, ale je w tym bardzo szczery i to dije. Inna propozycja to dokumentalny film Kumotry. To niemiecko-polski dokument Emilii Śniegowskiej. Kumotry. To jest historia przyjaźni żen, jaka mieszkają w polskim seli w rumuńskich Karpatach. Na Bukowinie je paru tam takich polskich seł. Hanka i Bronka są już wdołamy. Dity wyjechali za granicę, oglądając lepszego chleba. Samodzielny, niezależny żeny, heroiny dokumentu, imponują takim optymizmem, pochodem ducha, choć ich realizm odchodzi w minule. Ostaje wspomin o czasach, jak na wernut i spilne stalania czoła codziennym wyklekom. Nostalgiczny obraz świta, jaki pomałej zanykat, prykraszeny jest bezpretensjonalnym humorem, zachopluje znymkamy, jakie oddają wielką krasę karpackiego pohirja. Reżyserka tworzy wzruszający film o pamięci, przyjazny i przemijaniu. Portret heroiniok, jakie są dla się szytkim, spryczynia refleksję nad priorytetami, nad pizrinią na realizm z mniejszej oczaszczanej strany.
1: Báseň nebo píseň, je to jedno. Obojí je, jako když dloubneš prstem do skuliny času a rozevřeš jí. Malinkej, maličkatej prostor, prasklina, puklina, trhlina.

Abdeli. Moi drodzy, kończymy dzisiejsze wydanie Parczystej Chodyny. Dziękuję za przysłuchanie. Życzę wam spokojnego dnia. Czujemy się zaraz. Byś była Natalia Mecka-Nowak, Radio LMFM. Rekomendujemy się dalej.

Miałem sentyment do Takovercha. Pisałem go w Szwecji. I dawno w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sądu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budeś darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

0: Realnym FM.
1: Jest wtorek, 9 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Samego czerwca junia odbyło się 31. pomnictwo nacjonalnych i etnicznych mężczyzn na Horu Świętej Anny, opolskie województwo. W podziei wzięło udział blisko 1000 osób, połowni przedstawnika niemieckiej mężczyzny, ale też delegacji Romiu ta szleskich organizacji. Centralnym punktem pomnictwa była święta liturgia w Lurdzkiej Peczeri, którą czelował opolski episkop Andrzej Czaja. Podczas celebracji podkreślano znaczenie języka, kultury i tradycji dla zachowania dostojności nacjonalnych i etnicznych mniejszości. Uczestnicy zwracali też uwagę na potrzebę dialogu, wzajemnego porozumienia i budowania dobrych odnosin pomiędzy pojednoma wspólnotami. Organizatorzy pomnictwa wskazali na mniejsze jak w poprzednich rokach czosło uczestników. Za przedstawnikami mniejszyn jest to związane między innymi ze starzeniem członków wspólnot i zmniejszaniem się ich czynności. Za to jawia się potrzeba angażowania młodego pokolenia w działalność mniejszyn. Protiahom stryczo przypomnieno też blisko rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni współpracy 17 czerwca junia 1991 roku, które dla niemieckiej mniejszości w Polsce stanowiły ważny fundament jej istnienia i działalności. Pomnictwo na Horu Świętej Anny jest organizowane od więcej jak 30 roku i jest jedną z najważniejszych podii, które integrują przedstawników nacjonalnych i etnicznych mniejszości na Śląsku. Od 12 do 14 czerwca junia w Medzielabirciach Rusyny na Słowacji będą prezentować swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu. Rusyńska obroda na Słowacji w współpracy ze Światowym Kongresem Rusyniu, Światową Radą Rusyniu i miastem Medzielabirci przygotowuje świętowanie Dnia Rusyniu w Słowacji, co będzie połączone z przypomnieniem wyznacznego jubileju 35. rocznicą osnowania Światowego Kongresu Rusyniu. Jak raz Medzielabirci z Udmiścią, gdy w 1991 roku odbył się pierwszy Światowy Kongres Rusyniu. Świadkowania zaczną się 12 czerwca junia o godzinie 19.30 w prostorach Art Hotelu, gdy odbuda się besida pod nazwą Priamy uczestnika pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu w Medzielabirciach. Pak w sobotu od 9 godziny planowane są dalsze podii. Meczeńczoma konferencja, procesja w krojach, gala program w amfiteatrze, pokaz filmu Potopa i strycza z twórcami i aktorami. Niedzielny program zawierzy świąteczne zasiadanie Światowej Rady Rusyniu i Bożestwenna Liturgia. Organizatora prosiat na podziju wszystkich Rusyniu, lubitelniu rusyńskiej kultury, folkloru, historii i tradycji. Trybnici znajdziecie się na naszym portali. Tot weekend 12-14 czerwca junia odbudą się 13. Jirsko zmagania Małostiuska Magura. W związku z tym w tych dniach od godziny 6 do 21 przejazd odcinkom wojewódzkiej drogi 987 przez Maguru od Małostoła po Gładoszyju będzie zaperty. 27 czerwca junia w Uściu Ruskom odbude się 15. edycja małopolsko-beskidzkiego klasyka amatorsko-rowerowych zmagań organizowanych w Niskom Beskidzi. Trasa zmagań ma około 53,6 km i, co jest ważne też dla osób, które nie biorą uczesty, cała trasa będzie zaperta dla ruchu aut. Start i meta będą na stadionie LKS Uścia Gorlickie. W ramach podii planowane są dodatkowe atrakcje, takie jak rodzinna zona, ekskursje i koncerty. Pierwsze informacje znajdziecie na stronie zmagań.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Jady góry wołają, odpadzieć im trzeba. Szterb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wie. Kany między turniami Kłazicka.

Panowie i pani słuchacze Radia LMFM, witajcie w programie Register Zabytków. Przy mikrofonie Natalia Małecka. Tydzień temu posiedłali z mojej cerkwy w Andrzejuci. Bardzo wam się polubili z nimki, jak pomyśliła jem przy zapowiedzi programu. Bardzo mnie to tiszy, a jeszcze bardziej na pewno tiszy autora z nimok Kamila Paluszka. Zazerajte na jego facebookowy profil Cerkwie Łemkowskiej Beskidów, gdzie znajdete bilsze naszych perlin w różnych uniaciach i kadrach. Dnes w związku z tym, że tym razem nie pała od was nijaka propozycja wpisania konkretnej osobliwosti w nasz radiowy i subiektywny register, a to od miesiąc ma dasz piat seret, meno zabytku Radia LMFM, dostanę dnes następna cerką. Dumam, że po tych już paru nacetych odcinkach widzę, że to te nasze cerkły, choć na pierwsze szmarynie okom zdają się być bardzo podobne, to jednak jak się w nich zagubimy, wskazuje się, że jednak nie. Że jednak każda z nich stanowi odróbny i wyjątkowy premier lemkiwskiej drewnianej architektury. I każda z nich ma w sobie sztosy osobliwego i charakterystycznego lem dla niej. Dnes przekonamy się o tym dumom raz jeszcze. W radiowy register zabytków z dniem 22 lipca 2015 roku wpisujemy cerkę Świętych Kosmy i Damiana w Bereści. Zapraszam choriarzu do słuchania. Seło Berest było osnowane byty może jeszcze w 14 stoliciu. Byty może za to, że pojawiła się w 1368 roku w pisanych dżerełach zminka o jednym seli o nazwie Tisz Berest. Nie znacie, ale mcy chodzić o to sam Berest, bo bliższe informacji, jakie pozwalałyby na weryfikację, nie je. Lokacja seła na wołoskim prawie mała miejsce w 1584 roku i na to są dokumenty. Na osnowie krakiwskiego biskupa Franciszka Krasińskiego dla bratiów Steca i Fedora Olechnowyczył. Cerkiew w Bereści pierwszy raz wymieniana jest w dokumentach. W ordynacji dla grekokatolickich popiół muszyńskiego klucza wydano i biskupom Marcinom Szyszkowskim 5 lutego 1626 roku. To jest 30 roku od zawarcia Beresteckiej Unii. Jest jeszcze informacja o osnowaniu grekokatolickiej parafii w Bereści w 1643 roku z fundacji biskupa Piotra Gębickiego. Najpewniejsze chodzi nie o osnowania jako takie, a o dodatkowe doposażenia co uposażenia cerkwy. 10 grudnia 1647 roku komisarze krakiwskiego biskupa rozgraniczyli grunta berestiwskiej cerkwy od gruntów peruńskiej cerkwy. Berest znajdziemy po susicku do Perunki. Świeszczennikom w Bereści był w tym czasie znany lem z imena otec Gawryju. W 1767 roku w Bereści było 333 parafian. W 1786 398. A w roku 1795 już prawie 543 dokładnie. Takie wielkie zbilszenia się czysła parafian wyklikało potrzebę pobudowania nowego chramu. Cerkę, o której będziemy besiduaty dnes, pobudowano na miejscu poprzedniej w 1842 roku. W tym czasie duszpasterował w Bereści otec Osyf Chojnaki. Być może przy budowie nowej cerkwy zachowano z poprzedniego chramu łeżu, wozneseno na przełomie XVIII i XIX stulecia. Przeneseno też do nowej cerkwy bielszą część wyposażenia ze starej cerkwy. W rokach 1866 i 1883 epidemia cholery zahamowała zbilszania się czesła mieszkańców. Po 100 rokach parafian było lem o 50 bilsze jak pod koniec XVIII stolicia. W 1880 roku seło rachowało 83 gazdiłki i 549 osób razem z nelemkiwskimi żytelami seła. W końcu XIX stolicia czesło grekokatolickich parafian kus przekroczyło czysło 500 osób. W XIX stuleciu parafia znajdowała się w muszyńskim dekanatii grekokatolickiej peremyskiej jeparchii.
W 1913 roku cerką odremontowano i dach tołdy wymieniono na blachu. Po 1918 roku Berest przeszedł pod administracyjną jurysdykcję Grybiuskiego dekanatu. W 1922 roku koleś waszczennyków w Bereści był otec Petro Capiński, zrobiono w cerkwi nową polichromię. W końcu 20. roku 20. stulecia berestecka parafia rachowała 580 parafian. Od 1934 roku parafia w Bereści znajdowała się w granicach apostolskiej administracji Lemkowyny. W 1945 roku niewielką część żyteli Berestu wyseleno do Sowieckiego Sojuzu, ale już w 1947 roku ci uresztu wyseleno na zachodni ziemi Polski. Mało to miejsce w pierwszych dniach lipca. Opieku nad cerkwą pereniał tołdy rymokatolicki kostel. Od 1951 roku istnieje w Bereści rymokatolicka parafia poklikana przez tarniuskiego biskupa Stepa. Choć od 1947 roku w Bereści funkcjonowała już ekspozytura parafii, która obniała pod swoją pokrową cerkwą w izbach. W tym samym roku, znaczy w 1947, otec Igras pereniósł do Berestu z izb czudotwornej obraz izbiańskiej Bożej Matery z 1727 roku, jakoho historia łuczycia z barskima konfederatami, jakie stacjonowali w regionie.

Szanowni słuchacze, czujemy się po muzycznej pererwie w programie Register Zabytków. Dnes przyzeramy się cerkwy w Bereści. Cerkwy, jako bryła, jest bohata i urozmaiczona, a jej proporcje sprawiają, że należy ona do najbardziej charakterystycznych zabytków lemkiwskiej drewnianej cerkownej architektury. Cerkwa w Bereści to cerkwa orientowana. Znajduje się w centralnej części sela po południowej stronie drogi przez selo, jaka leci z Gryboła do Krenyci, w miejsce, gdzie odchodzi od niej piczna droga, jaka wede do Perunki właśnie. Cerkwa pomieszczona jest na południowym uboczu Woznesienia Hołcza, przy którym kus powyżej leci droga. Cerkwa stoi na płaskim tarasie, okrużona jest niewysokim kamiennym murem, jaki od południa i od wschodu stanowi jednocześnie oporowy mur. Od zachodu przed cerkwą w linii muru jest bramka. Niedaleko od bramki, już na przycerkownej obszary, rosnie zabytkowy dub. Na południowy zachód od drewa przy murze znajduje się kamienny pomnik. Po zewnętrznej stronie ogrodzenia na południowej stronie rosnie paru młodych szkwirów. Na południe od cerkwy rozciąga się obszar po grekokatolickiej klebanei, rozebranej w ostatnich rokach. Płynie tam niewielki potik. Od zachodniej strony, przed bramką, jest niewielki placek, przy którym pobudowano nową klebaneju. Medze przycerkownym obszyriu a drogą rozciąga się bocza prosne na trawą z pochyłym parkingom w zachodniej części. W ogrodzeniu okrem wchodowej bramki od północno-zachodniej i północno-schodniej są jeszcze dwie luki, dwie pererły, w których znajdują się perejścia do nowo pobudowanej dzwinnici i na cmontir. Cerkwa jest cerkwą drewnianą, ma zrubową konstrukcję, a łeża cerkwy ma stopową ramową konstrukcję z konstrukcyjną izbycią. Podmuriłka cerkwy zrobiona jest z łomlenego kamienia. Dachy łeżyczki i bania łeży pobyty są ocynkowaną blachą. Wzdłuż okapił dookoła chramu pomieszczono blaszane rynny i spustowe rury. Ściny obyte są gontami na łatach z oznaczonym dystansem tego obycia od wnętrznych ścin. I zbycia łeży szalowana jest pionowo doszkami. Cerkwa jest tridilna, jednoołtariowa. Składa się z najwyższej schodniej czasty, najszerszej czasty chramu wiernych i zachodniej czasty z wężą. Schodnia czasta wznesiona jest na planie prostokuta, zapertego od schodu trzema bokami osmoboku. Podzielona jest w seredynie na prostokutny ołtar i sześciobiczną ryznicę. Czast chramu wiernych wozneseno na planie kwadratu. Zachodnia czast cerkły składa się z przedsiny, prytworu i babyńcia przy chramie wiernych. Po jego oboch stronach znajdują się uskie składziki. Wszystkie to te pomieszczenia wozneseno na planie prostokutył, przy czym szeroki jest prytworu, równa się sumarycznie szerokosty babyńcia i oboch składzikił. Precin przylicha do prytworu od zachodu i jest otworena na neho na cił słoju szerokist. Zachodnia czast mieści się po czasty pod wężą, której konstrukcyjne stopy stoją po bokach. Zachodnia para w seredyni składzikiu po bokach babyncia, a zachodnia para w zewnętrznych rochach prytworu. Od oszkłania tych stopiu stworzyło po bokach prytworu prostokutne dodatkowe jeszcze aneksy, których podłoga pomieszczona jest wyżej jak podłoga w prytworii.

W bryli cerkły w Bereści może wyodróbnyty trzy czasty. Najwyższu weżu od zachidniej strony, niższy chramu wirnych po Seredyni i najniższu schidniu czast cerkły. Przy czym merze łeżom, a chramom wirnych jest odstup. Odstup tot wypełniony jest niewkrytą prez łeżu schidnią czastu babyńcia, o wysokosty zbliżeni do wysokosty schidniej czasty chramu wirnych i wkrytą płoszczynowym dwospadystym dachom. Weża ma trzy listy smukłe proporcji. Osnowna część weży ma formę stiatoj piramidy, która wychodzi z prostokutnej obudowy z zachaty i zwieńczona jest dzwonową częścią w formie nadwiszanej izbyci. Każda z trzech części cerkwy ma odróbne wkrycia w formie szatrowego dachu zwieńczonego baniastą wieżyczką z prywydną litarnią, nad którą jest makowycia z gałką i krestą. Łeżyczka, jaka stanowi bańku łeży, odróżnia się od reszty łeżyczok tym, że nie ma wyokremlenej podstawy podkreślonej gzymsą, jakiej lety dookoła wyżnej czasty szatrowych dachów nad chramą wiernych i schidnią czastią. Medze łeżom, a dachom chramu wiernych i medze dachom chramu wiernych, a schidnią czastią są te niewielkie, niewysokie, dwospadysty, płoszczynowe daszki. Szatrowe dachy nad schidnią częścią i chramą wiernych w niżniej części są przełomlone. Przełomlinia dachu podkreślona jest okrążającym dookoła gzymsom z profilowanej belki. Zachata dookoła weży wkryta jest pulpitowym dachom, z którego wyrasta przybudówka nad przedsinią z szczytowym dwospadystym daszkom. Konstrukcja łeżyczek nad chramą wiernych i weżą wsparta jest na związujących belach. Złożona jest z 8 stopił usztywnionych odpowiednimi belkami. Baniastu formu osiągnęto przy pomocy koncentrycznych doszkłań. Kresty, jak wieńcza łeżyczki, to kuty żelizny kresty. Prytwór w przyziemnej części weży wydzielony jest stopowymi ścinkami pionowo oszalowanymi. W chramie wiernych pomieszczony jest na piłperecznych tragariach muzyczny chor. Podłochy z doszczok poprybijane są do legariów ćłakami. W chramie wiernych doszkę mają na czuczu szerokist. W prytworii schody, jak według na pit i na chor, są drewniane i mają wsuwane stopni. Dziry na wychladej dweri mają obramowania łuczone do ścinom na wpust. Jedyni dweri zony do ryznyci i do prytworu obramowania mają niusze i uniate w stopy. Dwery są klepkowe, pierwszy z dworu do ryżnyci są jednowrotowe, a drugi do prytworu na zawisach dwowrotowe na prostych zawisach. Dwery z ołtaria do ryżnyci są już nie klepkowe, a płytowe. Wo wszystkich wychladach znajdują się żelizny kraty. Zewnętrzne ściany cerkwy charakteryzują się równowagą architektonicznych i dekoracyjnych elementów. W kompozycji i elewacji charakterystycznymi elementami są załomlinia wkrycia chramowirnych i ołtarnej czasty powiązane ze sobą na tym samym poziomie sztok zyms, jak i winczyt załomlinia dachu schidniej czasty i stanowi jakby jego peredłużenia. Gzymsy takie pomieszczone są pod prawie wszystkimi okapami i opasają w paru poziomach łyżeczkę. W tych miściach łyżeczkę wkryte są blachą. Odtynki takich gzymsów pomieszczone są też nad dweriami do ryznyci i bilszistiu wychladiu, co stanowi raz dekoracyjny element, a dwa pod budowu gontowych osłon. Gontowe obycia ścin zakończone jest dołą jednym riadom gontiów prytiatych w zuby. Pod dweriami do ryznyci w południowej ścinie pomieszczono jednobiegowe schodki złomlenego kamienia z drewnianym poruczatą. Oszalowania i zbyci zrobiono z bardzo uskich doszczok. To po pierwsze, a po drugie są jeszcze bardzo gusto olestłowane. W ścinie i zbyci pomieszczono po dwie zwłokowe diry o formie prostokutiu piłkolesystych zapertych oszklennych. Widrownyci do szkoły obkładynki wychladił, przybyty sód w ten sposób, że tworiat rozgliflinia otworił. Glif, czy glifowania albo rozgliflinia, to skośne uformowania osterzy wychladił albo dweriu, hosnowane po zewnętrznej stronie ścin, dozwala na lipsze oświetlenia seredyny albo poszerzenia perejścia, kiedy chodzi o dweri.
Architektonicznie opracowany jest jedynie daszok nad Precinią. Szczyt daszku jest skromnie skośnie odeszkłany, mat okapały daszok, dołom zwieńczony drewnianym pinaklom, jako honyżnia czas imituje prywatną litarnię, zrobioną w drewni, dalej blaszana mokołycia z gałką i kutej krestyk. Żelisny krest, jak wincza łeżyczkę cerkły, mają podobny wzór i osadzone są na pinaklach staniryką i kulą.

Czujemy się zas. To program Register Zabytków w Radiu LEM FM. Przy mikrofonie niezmiennie od początku programu Natalia Małecka. Dnes zwania zabytku Radia LEM FM dostaje cerką światych Kosmy i Damiana w Bereści. Omawialiśmy już jej zewnętrzny wygląd, teper przechodzimy do Seredyny. Seredyna cerkwy składa się z pięciu części zlokalizowanych na osi chramu, przy czym chram wiernych i babynec oddila tlem perejścia bez dwerzy. Ołtar od chramu wiernych oddila do czywydni ikonostas. W Bereści jest to kompletny ikonostas, a za nim zachował się prestił na oryginalnym podwyższeniu. W południowej i północnej ścini pomieszczono po jednym sześcioszybowym wygladzie. Bo z chidnej ścini do ryzny ci prowadzi jeszcze płytowe dweri na żeliznych rozkłanych zawisach. W ołtarii i chramie wiernych znajdziemy płaskie połały. Podłochy są nowe z uskich doszczok. W chramie wiernych przed ikonostasem znajduje się solea, jaka sichad jeszcze do połowy bicznych ścin. W części chramu wiernych pomieszczono po dwa wyglady po północnej i południowej ścini, tyż sześcioszybowy. W zachodniej części chramu wiernych postawiono muzyczny chór z zaokrąglonym wystupem po seredyni. Balustrada choru podzielona została na sześć części, w której pomieszczono obrazy o starozapowiedniej tematyce. Dołom leży drewniana koronka z motywem lambrekinu z frędzlowymi przewiaskami. Nad babyncią połała tyż jest płaska. Dwery z przytworu do babyncia są dekoracyjnie opracowane klepkoły z ułożeniem w rąb. Po seredyni w rąbowej klepci osadzono okrągłe żelizny i madło. Zamok w dweriach też jest dekoracyjny, skrynkowy, podobnie dekoracyjne są zasuły, jakie pomieszczono i dołom, i chorom dweriu. W przytworii poziom podłochy w bicznych aneksach jest podwyższony, a połowa przy wchodzie jest zas obniżona. Podłochy dookoła przy styku ze ściną przykraszają bogate drewniane profili, by tym może fragmenty rozmontowanej solei albo drewnianych gzymsił zniatych z elewacji. Prytwór oświetlono dwoma kwadratowymi wygladami, jednym jednoszybowym od północnej ściny i drugim czterioszybowym od południowej ściny. Po lewej stronie przy ścini babęcia znajdują się schody na pit i na chor. Ryznycia ma też płasku połału w seredyni, oświetlona jest jednym sześcioszybowym wygladem pomieszczonym od schodniej ściny. Jest jeszcze wojścia na dwór, jakie pomieszczono na południowej ścinie. Seredynu cerkwy przykrasza polichromia. O jej zrobieniu informuje napis w ołtarii na ikonostasowej ścinie. Cerkwa pomalowana za duszpasterstwa odcia Petra Capińskiego 1922 roku. W ołtarii znajdziemy na ścinach trzy ornamentalne pasy. Nad drzwiami do ryznyci jest chrystogram adorowany przez dwóch angeliów Loti, a przy wygladach znajdziemy przedstawienia świętych w medalionach. Na powali, na tli syniego nieba z gwiazdami jest przedstawienia Boga. Listwa, jaka leci pod połałą dookoła ścin, jest złoczona. W chramie wiernych i w babynce dekoratywna obkładynka niżniej czastej ścin jest malowana i marmoryzowana, znaczy imituje marmur. Nad nią też namalowane są pilastry i uproszczone girlandy. Pilastry to formy poszerzenia ścin, jakby stiaty kolumny. Nad wygladami w chramie wiernych namalowano medaliony w formie zacheuszkił, znaczy apostolskich krestił. Na synim tli rozmalowano przedstawienia Świętej Trojcy. W babynce na północnej ścinie rozmalowano wielką scenę strasznego sudu ta żertwu Kaina i Abla. Na powali scenę z preobrażenia gospodniego. W prytwory może obserwować scenę wygnania kupciów z chramu, a po dwóch stronach dwerił do babyncia namalowano pełnopostaciowe przedstawienia świętych Kiryła i Metodocha.

Na zakończenia dneśniego odtynka pro cerków Berechci jeszcze paru swił pro wyposażenia, to zabytkowy cerkły. Jak już było besidłane, w cerkły najdemy kompletny ikonostas, zostawiony w 19. stoliciu z uzupełnieniami z różnego czasu, w ten sposób, że do barokowego kompletnego ikonostasu dodano po bokach ikony, żeby wypełnyty płaszczynu szerszej ikonostasowej ściny. Osnowne ikony i struktura ikonostasu pochodzą z kińcia 17. i początku 18. stolicia. Carska worota są z początku 19. stolicia. Po bokach dezis dodano ikony preobrażenia gospodniego i Świętej Trojcy z 17. stolicia z tak zwanej rublewskiej wersji. Okrem tego w cerkwi znajduje się jeszcze wiele innych ikon z 17., 18. czy 19. stolicia. Na przykład ikony Świętego Michała Archangela, Błahowiszczynia, Chrzczenia Chrysta ta inczy. Obik soborowego ołtaria stoi zniata ze ściny amwona. W cerkwi znajduje się też dwa biczne ołtarii. Jeden z obrazem Izbiańskiej Bożej Matery, drugi z obrazem Świętego Mikołaja. Jest też wiele zabytkowego liturgicznego gracia. Kubatura cerkwi wynosi 240 kubyków. Prostor po zemli to aż 1300 kwadratowych metrów. Cił precerkowny obszar okruża kamienny mur o zryżnej ciłani wielkosty bloków i łomlenych płyt, układanych w nieregularnych warstwach na wapniowej zaprawie. Wchodowa bramka jest drewniana, na kamiennym podmurowaniu, z perejścią wybrukowanym łomlenym kamieniem. Bramka ma stopową konstrukcję, wzmocniona jest specjalnymi belkami. Od szklana pionowa od seredyny, z wercha obyta jest kątą. Czterospadysty szatrowy dach i łyżyczka nad bramką pobyty są ocynkowaną blachą. Pod okapą znajduje się profilowany z drewnianej belki gzyms. Konstrukcja łyżyczki nad bramką jest analogiczna do tej nad łeżą cerkwy. W seredyni bramki jest płaska połała. Перед входом знайдемо ступінь з камінного блоку. Ложечка в даху над брамком звінчена є желізним кутим крестом без гавки. Тепер церква повнить функцію римо-католицького костела. Церква є в добрим технічним стані. Генеральний ремонт перепроваджено допіро в роках 1977-79. Wymieniono to, gdy ciły gąd, czast stolarki, remontowano ogrodzenia, poczasty ho peremurowano. Zmieniono też blaszany dach nad przecinią. W Drżawny Register Zabytki u Cerkwi w Berechci wpisana była w 1964 roku, a od dnes mamy ją i my w naszym registrze. Dziękuję za uwagę, to będzie tylko od mnie. Czujemy się o tydzień, lemże już nie w registrze. Będzie program Szczyro Donoszu, bo to ostatnia sereda miesiąca. Zapraszam, Natalia Małecka.

0: Jest wtorek, 9 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Siedmego czerwca junia odbyło się 31. pomnictwo nacjonalnych i etnicznych mniejszości na Horu Świętej Anny, opolskie województwo. W podziei wzięło udział blisko 1000 osób, połowni przedstawników niemieckiej mniejszości, ale też delegacji Romiów i szlejskich organizacji. Centralnym punktem pomnictwa była święta liturgia w Lurdzkiej Peczeri, którą czelował opolski episkop Andrzej Czaja. Podczas celebracji podkreślano znaczenie języka, kultury i tradycji dla zachowania dostojności nacjonalnych i etnicznych mniejszości. Uczestnicy zwracali też uwagę na potrzebę dialogu, wzajemnego porozumienia i budowania dobrych odnosin pomiędzy pojednoma wspólnotami. Organizatorzy pomnictwa wskazali na mniejsze jak w poprzednich rokach czosło uczestników. Za przedstawnikami mniejszości jest to związane między innymi ze starzeniem członków wspólnot i zmniejszaniem się ich czynności. Za to jawlać się potrzeba angażowania młodego pokolenia w działalność mniejszości. Protiahom stryczo przypomnieno też blisko rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni współpracy 17 czerwca junia 1991 roku, które dla niemieckiej mniejszości w Polsce stanowiły ważny fundament jej istnienia i działalności. Pomnictwo na Horu Świętej Anny jest organizowane od więcej jak 30 roku i jest jedną z najważniejszych podii, które integrują przedstawników nacjonalnych i etnicznych mniejszości na Śląsku. Od 12 do 14 czerwca junia w Medżelabirciach Rosjanie na Słowacji będą prezentować swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rosjaniu. Rosyjska obroda na Słowacji w współpracy ze Światowym Kongresem Rosjaniu, Światową Radą Rosjaniu i miastem Medżelabirci przygotowuje świętowanie Dnia Rosjaniu w Słowacji, co będzie połączone z przypomnieniem wyznacznego jubileju 35. rocznicą osnowania Światowego Kongresu Rosjaniu. Jak raz Medżelabirci submieściom, gdy w 1991 roku odbył się pierwszy Światowy Kongres Rosjaniu. Świętowania zaczną się 12 czerwca junia o godzinie 19.30 w prostorach Art Hotelu, gdy odbudę się besida pod nazwą Priamy uczestnika pierwszego Światowego Kongresu Rosjaniu w Medżelabirciach. Pak w sobotu od 9 godziny planowane są dalsze podii. Meczeńczoma konferencja, procesja w krojach, gala program w amfiteatrii, pokaz filmu Potopa i strycze z twórcami i aktorami. Niedzielny program zawierzy świąteczne zasiadanie Światowej Rady Rosjaniu i Bożestwenna Liturgia. Organizatora prosiat na podziju wszystkich Rosjaniu, lubitelniu rosyjskiej kultury, folkloru, historii i tradycji. Trybnici nachodzieć się na naszym portali. Tot weekend 12-14 czerwca junia odbudą się 13. Jirsko zmagania Małostiuska Magura. W związku z tym w tych dniach od godziny 6 do 21 przejazd odcinkom wojewódzkiej drogi 987 przez Maguru od Małostoła po Gładoszyju będzie zaperty. 27 czerwca junia w Uściu Ruskom odbudę się 15. edycja małopolsko-beskidzkiego klasyka amatorsko-rowerowych zmagań organizowanych w Niskom Beskidzi. Trasa zmagań ma około 53,6 km i, co jest ważne też dla osób, które nie biorą uczesty, cała trasa będzie zaperta dla ruchu aut. Start i meta będą na stadionie LKS Uścia Gorlickie. W ramkach podii planowane są dodatkowe atrakcje, takie jak rodzinna zona, ekskursje i koncerty. Pierwsze informacje znajdziecie na stronie zmagań.
1: To były nowiny Radia LM FM.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni miłowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

mały wiary krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez piękną znak.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w piatnięciu na słuchowisku. I przed nami następna część karpackich noweli Petra Polańskiego i nowela pod nazwą Partyzant. Zapraszam bardzo serdecznie. Na niej się sperło pierwsze pizrynia jełtyma i ona drgnęła, wzrywszy wchodzącego gościa. Lice jej zblidło, a pak wkryło się rumianciami. Dowychła się, ale takoj nemiczni przyklakła i obernuła się do drugiego kuta koliby, jej bohen gladała poratunku. Hajmon, promowyła trwożni do siedziaczego w kuti muszczyny. Aj, jałdoho, pozeraj lem, taż to nasz pan wyzdorowił. Chwalę ty Gospoda, aj siła tomu Mykołajowy sława. Nycz dopowili się skuta ostatni słowa, reczena jałdocha wysmukła się z koliby. Pójczte, zaczął prysiwszy jełtym, wy zaprawdy zowete się Hajmon? At, prydale imię, odpowił starec. Imeno prydale, tak nazwali. Co zrobisz? Tak się już wody w nas, po swomu zowód jak zochcut. Tu żyjete? Tu. I wyniął Hajmon lulku. Jakże to tak nużdenno? Ba, ale swobidni. Uż to tak. Icz, choćby samy krampli. Pyj bodaj samu żentyciu i prożyjesz, żeby lem na swobodi. Jełtym wter z duszy na czoło. Kto wyratował mnie z wody? Źwidał. Powiczte, bo wy, przypominam soj, sidyly noczamy prymi. Lem dwi postaci ostale mi w pamiaty z toho czasu. Wy i iszczych tosy. Nie pamiętam. A, potiachnął żartibliwo Hajmon, ściachnuwszy obrwi i śmiejuczy się pit do wygnanyma bajusamy. Iszczych tosy, jak kniachynia, jasno wołosa, jak łusoczka. Aż to, ta diżdyjte chwylku, rozpowiem wam nebyliciu. W nym teper probywał typ dawnoho baczy. Nebyliciu rozpowiem akuratni wam, lem do kińce słuchajte. Żył raz bohaty kniaś. Rają mu życia, żena krasa wycia, jak gierlyczka, kalinowe usta, oczy teren, lubą ohen. Taż to litoczok nie było. Smutyć się kniaś, markitna kniachynia. Pryszał kniaziowy czas i ty schyży. Płacze, kalina, żena bilawyna, a kniaś i waryt. Biłych ruczok nie łamaj, czornych oczok nie wteraj, nie porubajut mene, nie posiczut, a medom napojat. Idę kniaś, spekota welyka, pry dżereli wodu pyje, a poharia, bacz, ne wziął, przyłożył worch i pije. Stawaty by, a joho za dołu, dołżyniu, brodu jakysa syła z dżerela derżyt. Smotry do wody, a od tamale
czary junek, pit zemny i wyzerat. Oczu zelene jak paprotyna. Śmieje się, a hejby lyżka po polu waczci. Czos się czypył. Operat się kniaś. Pust. Na peret prysiachnyj. Lechwaryt czariunek. Mi prypadę totostwo ho domu, o czym ne znasz. Ber lem mia pust. Chwaryt kniaś i tako i podumał. Najby to i było, o czym by ja ne znał. Wertat się kniaś do swoich pałat, wyta to chorzena, ta ne sama. Na rukach syna derżyt i ciłuje. Posowił kniaś. Ne tiszyty się mu synom. Czary unykowy ho zaprysiach. Wyris syn, na szuchaja prekrasnoho wyris. Ta wyszął czas oddaty ho mus czary unykowy. Nemajte żurby, nianiu warytot, uż jasia sprawlu z tym czariunykom. Osidłał konia, lyszył wyciuski dwir. Nese się, nese, a tu ozero. Po ozeri 20 kaczeczok pławat z rybnych takich, aż mygotiat na sący. A na berechu 20 chustok biłych. Wziął kniarzycz jedną chustku i skrył się w haju. Kaczeczki popluskotile wyszły na berech, natiachnuli chustkę i adde wszystkie w grasa wyci się pereminyli i odletili. Lem jedna kaczeczka ostała, a kniarzyczkowy żal się jej zrobiło. Podał jej chustku. I adde popry nym stoit diwycia, krasa wycia, jakoj ne wydił iszczy. Kniarzyczowy czudni się zrobiło na duszy. Kolysy seret zimy sokoła trafił z triłą. Kapli krwy zaczerwenili na białym śnichu. Tołdy i podumał kniarzycz. Kiedyby maty żenu tak ubił, jak to śnich, z ustami czerwonymi, jak to tak krął. Żenu taku lubiłbym, ciłował. Tak kolysy podumał, a teper wydet przed sobą taku krasawyciu. Ja najmłodsza diłka pit ze mnoho czariunyka, powidat do neho krasawycia. Win uszczekat na tebe i lutuje. Ta nebisia, dam ty radu, jak ho perebyty. Kiet każe się zastawlaty, odasz to. Przychodziat ony do krainy czariunyka, a czariunek zły, luty. Waryt do kniarzycza. Adde, pozeraj, tu moich 20 diłok. Wszytkie one oko w oko podibny, wszytkie jak jedna. Odhadnyj, kotra z nich najmłodsza. Ne odhadnesz, hołowa ne twoja. Obizrył kniarzycz raz. Nechne, wszytkie jak jedna kapla wody. Pak drugi raz. Nechne, aż po trzeci raz smotryt, a jedna z nich lyce pilisze od śnichu maje, a gamboczka hejby krął mołoko. A taki kolor lem w niej w inczych nit. Znaj, inczy iszczy ne zaznale lubowy. Adde, diłka twoja najmłodsza, powidat kniarzycz. Wrażyj, że ty syn czuduje się, czariunek. Hołowa twoja, wertaj się na zemlu. A jeszcze
Czoho się ty zabachne prosa distanesz? I czohoż by szumnomu księżyczkowy ne zabachnuty, jak ne to holyczka, szto z nich skrwił, szto mołoko i krął. Ot i moja nebylycia, i szto, prodążał Hajmon, szto inczyj zahrużał wam w pamiaty. Cyne kaczeczka to ta srebrnokryła z jasnyma kosami? Hajmon śmijał się i pozerał na Jełtyma, prykładajuczy krmacza do ognia. Ta sztolem skinczył koly peret chyżom dali się czuty kryky urikit. Wyszli do dwora. Tu młody chłopec, owczarek, borął się z jakimś panką, po kotroho odiniu i na hajci poznaty mandataria. Mały juhasek prystał do mandataria, jak Dawid do Goliata. Tryfomko! Skryczał Hajmon chromkim hołosom. Tryfomko pustył mandataria i stripujuczy Zosia pańskie nycz rozkroczył się i wkazał ruką na ekonoma. Ja wchodzu, ryugł win, nachajom stiachnął. Nachajom ne sztuka, a przyszło się na syłu tołdy, wrażyj, syn lechki jak pero. Na panszczynu, hriałknął mandatar. Piniaczy się od złosty. Wszytky, doraz na pole. Hajmon wyprostył się jak struna. Z jocholycia probywał spokój i owładania sobą. Ta prytym i szówna szczypka hordoj samoswobidnosty. Na panszczynu? Prochwarył win. A, ty nowy mandatar. Neczudne, że zaszł jest do moho dwora. Ty nie znasz mia. Tołdy it i powywiduj się od swoho pana, kto taki Hajmon i jak się sprawy z nim majut, a ne prydesz tu drugi raz. A teper won z moho dwora. Ham! Okropeczny ham! Mandatar pinął się od złosty i zaczudowania. Jemu naprychodyła się i szczyczuty takich slił. Styskajuczy wrzmeny na hajku piszą spod wirce. Hajmon piszął do swoich dił. Zapriach do pił kiszka konia i wyniósł antałkę. Chodył win czas od czasu na uhry, do Mukaczewa, Berechsasy, Ujhel i kupczył wynom. Ta nycz się na to raz wybrał, jawyły się przed chyżą dworskie posipaky. Związali Hajmona i jałdochu ta potiachli do didycza. Hajmon ne wizwał się ny słowom, le mraczno wodył oczyma. Ta jełdocha seret płaczu, no odwodyła oczy od jełtyma. Hejby ne mochła dost nasmotryty się na necho i bojała się rozłuczyty na pse. Rozhonom pustył się jełtym z hajmonowoho dwora. Nech ladał steżkę, letił na szyb hołą, polamy, debramy. Sper się aż pry kameralni dorozi szto weła na uhry. Na Hneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest wtorek, 9 czerwca 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Siedmego czerwca odbyło się 31. połomnictwo nacjonalnych i etnicznych mniejszości na Horu Świętej Anny, opolskie województwo. W podziei wzięło uczest blisko 1000 osób, połowni przedstawnika niemieckiej mniejszości, ale też delegacji Romiu ta szlejskich organizacji. Centralnym punktem połomnictwa była święta liturgia w Lurdzkiej Peczeri, którą czelował opolski episkop Andrzej Czaja. Podczas celebracji podkreślano znaczenie języka, kultury i tradycji dla zachowania dostojności nacjonalnych i etnicznych mniejszości. Uczestnicy zwracali też uwagę na potrzebę dialogu, wzajemnego porozumienia i budowania dobrych odnosin pomiędzy pojednoma wspólnotami. Organizatorzy połomnictwa wskazali na mniejsze jak w poprzednich rokach czosło uczestników. Za przedstawnikami mniejszości jest to związane między innymi ze starzeniem członków wspólnot i zmniejszaniem się ich czynności, za to jawlać się potrzeba angażowania młodego pokolenia w działalność mniejszości. Protiahom stryczo przypomnieno też blisko rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni współpracy z 17 czerwca 1991 roku, które dla niemieckiej mniejszości w Polsce stanowiły ważny fundament jej istnienia i działalności. Połomnictwo na Horu Świętej Anny jest organizowane od więcej jak 30 roku i jest jedną z najważniejszych podii, które integrują przedstawników nacjonalnych i etnicznych mniejszości na Śląsku. Od 12 do 14 czerwca w Medżelabirciach Rosjanie na Słowacji będą prezentować swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rosjaniu. Rosyjska obroda na Słowacji w współpracy ze Światowym Kongresem Rosjaniu, Światową Radą Rosjaniu i miasto Medżelabirci przygotowuje świętowanie Dnia Rosjaniu w Słowacji, co będzie połączone z przypomnieniem wyznacznego jubileju, 35. rocznicą osnowania Światowego Kongresu Rosjaniu. Jak raz Medżelabirci jest miastem, gdzie w 1991 roku odbył się pierwszy Światowy Kongres Rosjaniu. Świętowania zaczną się 12 czerwca o godzinie 19.30 w prostorach Art Hotelu, gdzie odbudę się besida pod nazwą Priamy uczestnika pierwszego Światowego Kongresu Rosjaniu w Medżelabirciach. Pak w sobotu od 9 godziny planowane są dalsze podii. Meczeńczoma konferencja, procesja w krojach, gala program w amfiteatrii, pokaz filmu Potopa i strycza z twórcami i aktorami. Niedzielny program zawierzy świąteczne zasiadanie Światowej Rady Rosjaniu i Bożestwenna Liturgia. Organizatora prosiat na podziju wszystkich Rosjaniu, lubitelniu rosyjskiej kultury, folkloru, historii i tradycji. Trybnici nachodzieć się na naszym portali. Tot weekend 12-14 czerwca odbudą się 13. Jirsko zmagania Małostiuska Magura. W związku z tym w tych dniach od godziny 6 do 21 przejazd odcinkom wojewódzkiej drogi 987 przez Maguru od Małostoła po Gładoszyju będzie zaperty. 27 czerwca w Uściu Ruskom odbudę się 15. edycja małopolsko-beskidzkiego klasyka amatorsko-rowerowych zmagań organizowanych w Niskom Beskidzi. Trasa zmagań ma około 53,6 km i, co jest ważne też dla osób, które nie biorą uczesty, cała trasa będzie zaperta dla ruchu aut. Start i meta będą na stadionie LKS Uścia Gorlickie. W ramkach podii planowane są dodatkowe atrakcje, takie jak rodzinna zona, ekskursje i koncerty. Pierwsze informacje znajdziecie na stronie zmagań.
1: To były nowiny Radia LM FM.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warhart ze Zachodu ze swoją audycją Tam w Chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są ze Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedzisku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmetani w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok
1: Lemkiuska Łatra na Czużyni w Michałowi.
0: Zapraszam do słuchania besidy.
2: No i w tydzień późniejszy no, spełniło się moje mrianie z przedrokiem trzech. No tak ta powieść trzech, 77, Węgiem był pierwszy raz. Kuzmera zainspirował też taki był film Skrzypek na dachu. Zresztą podobno Kuzmera jest finałowa. Się podobałem, że to tak podobno powinno być. O wygnaniu i tak dalej. Tam Kuz był inaczej, inna fabuła oczywiście. A to było takie pokazowanie, takie panorama podziwu Lemki. No i to nie pamiętam, myśmy to zagrali. Są tam były perturbacje, bo jeśli był autobus zamówiony z kombinatu, z KGHM, pod autobusem, był jeden z Wałbrzycha z teatru, to był mit autobus, no a potem się okazało, że był drugi dla ludzi i w konsekwencji do Wortnoho pojechał autobus, w którym było chyba 80 ludzi. Siedli na dęce, każdy z nich, po troje, na pidłości i tak dalej. I ja podjąłem decyzję, że jechamy, ale bez dekoracji. No ale Stefan Kosowski, który się nie dogadał z nim, po prostu zamiast nadejść na cetu, wpisał na semu, ale i się, czy tam napisane, nie powiem. W każdym razie o semi rano autobus mi tam wyzwaniali, żeby jechali decyzji po 12 w nocy, bo ale pięknie, bo zresztą my mamy problem w Skoczu, w Wałbrzychu, to mamy problem z autobusem. Co z tym Oli Wotocho, no ale dobry, ale znasz, jak... Możliwe, że gdyby to był autobus jakiś inny, to nie pojechał tutaj, to jak dyrektor stoi nad kierowcą, no to musi jechać. Nie? No i takśmy pojechali, a potem Stefan przyjechał sam jeden z dekoracjami, porównał autobusu, ale przyjechał. No. Koło południa jeszcze mają taką probę tam zrobić, ale nie, tam jak probę można zrobić. Na żywcach grało się, ale koty mali pewnie pierwszy raz coś nie było, ani mikroportiv to odegrało się, przekazało, to sprzęt był taki, jaki był. Ten MDU pełnił mikrofony, bo rychował nic, MDU-29, tak powszechny lektor, to 79 lig. Ale przekazywali sobie bez problemu mikrofony, bez problemu, albo to jeden tymo, to trzeba no, ja pytam, że na szczęście pani Peregrinko, to przecież nie była najmłodszą już tą panią, zachowała się tak, jak artystka z historii, nie było żadnych. Bo sakramencko studena, bo tak sakramencko studena w nocy, że dziewczętyska prosili, że czy mogą zakładać rejestrową, bo tu nie mogę, tu mamy być bez, nie? A to tak zmęzli, wszystko tak zmęzło. Pamiętam, żeśmy zaczęli, gdyby było po 10 wieczorem, skończyliśmy pod o 3. Pamiętam, że Murianka podeszła do sceny, scena tak, w pojęcie umowne, bo to była pidłowa położona. Jakaś tam klocka chyba była, nie pamiętam, na kobieczkach. Większa była jak na pewno wychowanie. No i to, i klaknął przed nami, no. Nie znam to, znaczy Petra już nie znał to, także dla mnie to była wielka, taki że znaczy uznać to słowo uznanie, wzruszenia. I pamiętam, że mała by tej zabawa jeszcze po nim. Nie było żadnej zabawy. Tak szacowaliśmy, że było z 5000 ludzi. Jakbym się posmutnił na to z roboczą w Borti, to było tak za... Choła przychowała i czorno było dosłownie. To było czasy, czego nie było nigdy. I więcej już nie było i nie będzie. Znaczy, czy teatr, formuła teatralna się sprawdza, to ciężko powiedzieć, ale znam, że ludzie wolą coś takiego, czego żałuję, że ale to jest ciężko grać spektakli. Mogę to być jakby przyjmowane z takim nabożnym tym. No to były takie czasy, znaczy, to było coś całkiem nowego. Nie wiem, chodzi o formułę, ale też chodzi o treść. Bo to wkazywało autorem tylko, prawda, i koni kroczką i tak dalej. W porządku, to było fajne. Śpiwankę, tak. Ale to było coś takiego katarzys, które pozwalało w ludziach ciągnąć emocji. No i to tak się to skończyło. Powiem, że noce. Ludzie się rozeszli. O czym dyskutowali, nie znam, nie mam pojęcia. Ja byłem, z mnie zeszło powitę, że mam to za sobą, bo ja powiem szczerze, że nie chcę już tego obrady, więc po prostu, nie tylko, że boją, ale po prostu no, jest taki moment, że człowiek, a może to i fajne, ale...
3: Ludzie własne na wariale, że jeszcze raz to przedstawiane.
2: To znaczy, może to po tym kanale, ale już nie w chorach, bo to chyba się zdaliśmy to wystawiali. Bardzo raz w Legnicy, potem graliśmy w Przemkowie, graliśmy w Gorzowi, w Lubinie grali. Także to się grało parę razy. To nie było tak jednorazówka. Zostało zapisane na takie możliwości, jakie były na wersji VHS, także no to została pamiątka jakaś. Pamiątka z czasów młodości, bo to byłem to światło jeszcze, tylko jeszcze ważne było, żebym się to ożenił się w 10 roku, żebym był po Korynie, już byłem według stowarzyszenia. Także no to są czasy sprzed 30 roków prawie. To
3: było pierwszym według stowarzyszenia?
2: No, na razie pierwszym i ostatnim. Kolejny na Watry, chyba z dwa. Nie wiem, czy to konkurs chyba był, do wydarzeń wydania. Albo na 20, stowarzyszenia 25. To było pytanie, pytanie było na. Wszystko było chyba za punkt, za 5 punktów było, prawda? Za 5 punktów. Kolej się zmienił z prezes Stowarzyszenia Lemki. No. Także nie pamiętam. Także tak to właśnie wyglądało.
3: Zawiązało się stowarzyszenia, był się teatr i w Kińce zaczęła się Łatra. Łatra w Michałowie. Jak to się zaczęło, że se to tu Łatru w Michałowie zorganizowali jako Łatra w Michałowie na Czużyni?
2: To znaczy, to było tak. Jeszcze będę na moment do nazwy stowarzyszenia Lemki, bo to też był taki dyskusyjny temat. Jak to nazwać? Jak się nazwać? No były propozycje Lemki Rusynów, dajmy na to, Stowarzyszenie Rusinów. No to w tamtych czasach to było źle odbierane. Znaczy, baliśmy się, że będzie źle odebrane. Mało to Rusy się kojarzył z Rosjaniną, dla Polaka to było jednoznaczne, no to już był to 70. diatyrik, już 10. tak naprawdę, więc to był ten problem, jak się nazwać. No i w końcu to nazwaliśmy jako stowarzyszenie, pamiętam, że była bezsensowna dyskusja, znaczy jak się dopis, nie pamiętam, kto to napisał, nie warto, żeby pamiętać to. W naszym słowie, czemu stowarzyszenia, a nie towarzystwo. No i to był dowód na to, że stowarzyszenia stworzy Polakę, oczywiście Służba Bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. No. Więc to był ten argument, że jakby to było towarzystwo, lemkijskie towarzystwo, to byłoby na pewno czysto lemkijskie. A jak było stowarzyszenie, to musiałoby być zainspirowane za tym przejściaty Polaka, konkretnie Służba Bezpieczeństwa, to w tym czasie się ciłkowicie rozleciła i była coś ciłkowicie, no ale to też, co wary z nią do czynienia i współpracowali, to one zaje najlepsze, że to na pewno stworzyła Służba Bezpieczeństwa. No, domyśli ich kolegę, których prowadzili i tak dalej. Do 79 roku. A jak było z Michałowem? Z Michałowem było tak. Kiedy mi się wkazało, że w 10 roku, nie wiem, jak to określili, czy to ocyganene, czy bardzo uważam, że to było takie tylko zlekceważenie, że nie możemy robić w atrybuchach, a w stowarzyszeniu były ludzie, którzy robili Michali, którzy zaczynali robić Michali, bo Dzimia Chodoszczaka. To było takie tak naturalne, że mamy jakby takie moralne prawo, żeby zaczęli robić wszyscy Michalowi. I takśmy wysiedliwali z podrobaniaką i tak dalej. No, wiadomo było, że to było spercie. No i pierwsza licz, nazwa. Nazwa Watra. Chodziło też o to, że też nam zależało na tym, żeby podkreślić, żeby zachować ciągłość. Czyli to, co było do tej pory w czasie Michanowi, to te ogniska. To się nazywa przy ogniskami. Wydumają nazwę na Czużyni. I tak zostało. Ale specjalnie żeby pokazać, żeśmy byli pierwsi, jak to ta watra w horach. I za to, bo taka była prawda. To nie, że to było maleńkie ognisko, prawda, i nieduże tam ludzi było i tak dalsze w 79 roku, ale ono było i tak pierwsze, jak w tym barze, że do 89 roku chyba się odbyli do tego roku, czyli do pierwszej watry, też nazwa umowna, w 80 w horach. Było na pewno w 79, w 80 nie było, w 81 było, w 72, jakby się mówił mi Michał Romaniak, nie było. No bo to stan wojenny. W 83 roku było. Więc myśmy byli formalni, powtarzam, to nie była ta sama skala, to nie można było to porównywać, że Mechary to jest enklawa, to jest wiadomo, to jest miejsce. Chore to było coś jeszcze, gdy się pielgrzymowało. Potem się nikało na watrę, ale to się chciało, żeby widzieć różne strony. Była nachoda, była okazja. Ludzie zjeżdżali z różnych stron, z północy Polski, dajmy na to. To było już naprawdę daleko. No i takśmy to wydumali sobie i pamiętam, że pierwsza rzecz to była taka, żeby je wydłużyć. Od 10 godzin się ma zaczaty. Od 10 godzin ma się zaczaty. To źle było, oczywiście. Nawet tej serki, jaką ta tepel jest, nie było. Znaczy, to była do tego czasu, nie było.
3: Pierwsza watra w Kolisiot była? W którym roku?
2: Pierwsza watra, ale...
3: Michałowi. Pierwsza watra Michałowi.
2: Michałowi. Mamy o nazwie tepericzni.
3: Tak, na Czużyni.
2: Pierwsza watra na Czużyni odbyła się w 1990 roku. Znaczy po watrze, znaczy Kolisiot zaczęła w Żdyni. Pierwsza w Żdyni była do 90.
3: Ale skoro ci się organizowali jako stróżnia...
2: Nie było kolej na to, że to był 79 rok. Dla nas watra Michaliwska była watrą lokalną, miejscową, gazdim tutejszym, żytelim, tak. A watra w Chorach to było to, co nas najbardziej inspirowało. No ale też powiedziałem, że nas nie mam dowodów, ale można się dodumować, że tam nasze siostrzetkę nie z Polski, żeby to warto przyjąć. Była nachoda. Zmina miścia, przychylny klimat, bo tam niektórzy byli tak tyżdzie UTS-ka dijali, skocze. Oczywiście na papieri, ale byli. No to była taka spedygumana.
3: No uwolnijmy się może od razu.
2: No i mamy watów na Czużyni. Pierwsza wata się odbyła. Myśmy przyjęli chyba tyż, że to będzie pierwszy weekend. Pierwszy weekend sierpnia. Były to dwa tygodnie różnicy. I to też tak się przyjęło. No i to było... Pamiętam, że zaczęła się zbyt ciekawie, bo zaczęło lat. Lało z czerwonego piątnicy na sobotę. I to gdy się dowiedział, jak jest po florińsku pogoda. Znaczy dobra pogoda. Chwila. Nie zawodu jakim. Zacząłem wtedy w Dubecji. Zaczęliśmy tam jeszcze rytuale ostatnie, to tam było. Teren był ogrodzony motuską. Scena nie pamiętam, ale chyba była. Szczepan Kozłowski załatwił taki transport do Szczoku, który jechał do Armii Radzieckiej do Toho, do Lipska, czy do Drezna. A więc pojechał do Michalowa, nie znam, jak mu się to udało. Ale tak, troszkę super. I wtedy... Tak, to oni to. Pamiętam, że Michał Romaniak, najwyższy Romaniak, robili scenę, to budowali taką, już taką poriadną scenę rzeczywiście. Tak, chyba tak, to było w 90 roku. I pan Barna tam paru lat tam to budowało. Czetwer, pamiętam, że skończyli. Scena była solidna już taka. To. I była tam, gdzie był kolesy, to była pierwsza scena. Znaczy, zahali ognisko było tu koło cerkwi. Rebel stoi cerką, tam jest takie drewo, chyba dub i tam... I to, i tam było pierwsze ognisko, tam siedzieli na tej kieri tutaj, blisko Debrecu i Cerko. A potem się opowiedzieli tam dalsze, nie? Na Syrydium Debrecu do Handari. To było drugie miejsce, drugie miejsce, a trzecie miejsce było Pindisum, a to potem już było. No i czwarte jest Debrecu, także... No i tak to wyglądało, że my zrobili to jeden, przyjechałem Kowina, dojeżdżali, skończyłem jak to było z tą chwilą, więc piszą mi spaty. W Raczku było wieczorem, rano budujemy na Deutsch. Matko Boska, jak już fraza. Taki wstekły, powiem, że robota na darmo, kto przyjdzie, jak tutaj nie. a pani Dubec, co aby się duje? No tak, to się będę chwilę, ja będę. No też to, nawet nie spotkałem na chwilę, żebym ci widać, że była pochoda, nie? A ona powiedziała, ale to będzie pochoda, bo to chwila to jest pochoda. Powiedziałem, tak, dopiero po roku im doszło, czemu Florenciana nazywali to chwilą, bo w nich pewnie cały czas lało, od czasu do czasu nie lało, to była chwila, a to była chwila, tak krótko, także. No i tak się to zaczęło. I to był pierwszy rok, była taka, znaczy zaczęliśmy skończy, a kończyła się tak jak zawsze, jak zabawą.
3: O której godzinie się zaczęła pierwsza łatra?
2: Zaczęła się od 10, ale tak naprawdę...
3: W pierwszym?
2: Tak, nie, w sobotę.
3: W sobotę.
2: Ale tak naprawdę zaczęła się chyba o 12, jak przestało padać. Pamiętam, że przyjechał wójcie wojewoda, to Gorkowski się nazywał. No i przyszedł do mnie pan Barna, wojewoda przyjechał, no co, takie zmywanie szatro, też Stefan Załatwił Kosowski, takie szatro, taką boczką, znaczy to, nie boczka, to nie była boczka, boczka to było wojsko polskie, a wojsko radzieckie ma taką kuzynczą, ale. No i tam w tym szatrze, my tam, nie wiem, tam siedził, stekł taki, jak bo dość liję, nie, no i potem się powrotem, żeby zaczęli przychodzić i to tam, to i to się tak zaczęło się.

0: Dla tych, što teper włączyły nasze lemkińskie radio, przypominam, što dneska besiduju z artystą, reżyserom i weduczym Stowarzyszenia Lemgił pierwszej po II wojnie światowej lemkińskiej organizacji w Polsce, panom Andrzejom Kopczą z Wrocławia, a rodzennym już po akcji Wisła na zachodzie Polski w miejscowości Chobienia na Nyżnym Śląsku. Proszę słuchajcie dalsze naszej besidy, Mirko Orchacz z zachodu.
1: I za drugiejśmy zrobili 15 po południu. Znaczy pod wieczór, to jest chyba o 20.
2: No i to... Sam fakt tego, żeście zostali prezesem Stowarzyszenia Lemkił, żeście robili taką wielką speechu dla Lemkił, nie mało wpływu na waszą karierę zawodową, czy jeste nie mali z tego zadań nieprzyjemności?
1: Nigdy. No, znaczy, wszystko moi szefowie, jak byli, to znali, że jestem Lemką, że się tym zajmam. Że w Lipcu to się zajmował w robotę, ale robotą. No, znaczy może inaczej, tak mają wszystko robotę, chyba do dokińcia, bo został mi na emerytury Ciły Lig, no właściwie Lig, dokładnie. Że mi się to powinniśmy robić, nie było żadnych, nikt to mi nigdy, żadnych trendów nie robił, że to, że Lemko, że to, że tam.
2: A ze strony sąsiadów na przykład, Polakiem, czy...
1: Nie, to też to... No, czasami bywało tak, że widzieli mnie w telewizji, no to już to a co pan, co tam, to musimy tłumaczyć. Nie, nie było żadnych tych, jak sobie tam, nazwijmy to, właśnie w trendy, jak sobie komentarzy, nie było niczego, nigdy. Zawsze, wszystko było to samo, znaczy byłem osobą publiczną i to, że im się tym zajmował, nikomu to specjalnie zauważało.
2: Czy na Łatwo w Michałowie były takie natyski, żeby to była Łatwa barze proukraińska?
1: Nigdy. Nikt się tutaj nigdy nie wychylał z żadnych, kto się wychyla tej własnej? Chyba nie, własnym akurat nie będzie na tym zależało, żeby to... A to jest środowisko ukraińskie, to jest właściwie żadne. Znaczy, to nie było żadne tak. Potem to by oznaczało, że trzeba było to stowarzyszenie, że trzeba po prostu byłoby przez stowarzyszenie to załatwiać. Ja, no takie ciężkie roboty to nie jest za dużo ochoczych. To nie wiem, co kobiety prezesem. To zrobić wszystko. No. Jak Bóg, tak to robi, no ale no, co to będę się brać? No, trzeba to robić, to wszystko powiedziałem, że jak skończył, to już to ja będę robił. To jest moje życie. Potem życie się składa z różnych elementów. Ale jest dobry, jest fajnie, jak się robi to, co się lubi. No. Lubię to. Powiem tak, że no, to jest takie powiedzenie, że to, że Bortaka czy drobnego robota lubię. to dla mnie to, ja to w tych kategoriach rozsmotruję. No, wszystko.
2: Kilko do tej pory jste zorganizowali lemkińskie wykłady na czużynie?
1: No, jakby porachuję, to będzie 29. To będzie 20, znaczy zorganizowali. Zorganizowali 22. To tak, który teraz projektuję, czy projektujemy, bo tak, sam bym czuł rezerwowy. To kolega są tak samo ważne. To nie jeden, bo jedna osoba, to będzie 29. No, w przyszłym roku byłaby 30. I to będzie 30. Robione przez stowarzyszenie. To jest
2: oczywiste. Czy były w międzyczasie jakie prerwy w organizowaniu Lemkińskiej Łatwy?
1: Nigdy nie było.
2: Sztoryk była Łatwa.
1: W tym roku jest tak, zachowana jest ciągłość, nazwijmy to, że to się tak dziane. Dziane się, że w tym roku to pierwszy weekend. Czasami były zabawne sytuacje, bo było tak, że... Ale ludzie znają, to już jest tak trwałe, że tam... Że pierwszy weekend był taki śmieszny, bo 15 była lipiec, a sierpień, a sobota była już sierpniowa, no, ale było wiadomo, że następuje prez. To nie się najbardziej cieszył, bo w sobotę też do lecę czasu na projektowanie. Najgorsza jest 1 sierpnia. Jak dożyjemy, to nie będę, będę przestępny, za rok będę drugą.
2: Kogo ze swoich najbliższych współpracowników czy towarzyszył wspominacie tak najbardziej przyjaźni, z którymi się wam najlepsze współpracowało, które wam najwięcej pomogły przy organizacji tego świata?
1: No, nie chcę to specjalnie, nie chcę nikogo pominąć, ale kiedy my się dowiemy o nazwiskach, to na pewno Stefan Kosowski. Janka Kosowska to też. To byli to ludzie, którzy najdłuższe. No oczywiście po tym przyszło Gienek Habura, ludzie z Przemkowa, to oni jakby to tu... No i z Michał Iwan na pewno Michał Romaniak, na pewno to Dmytro Dubec. O, Osy Włóczkowie były czasy, że bardzo aktywnie w tym brał uczest. To już niestety szybko go to zaczęło, proszę Osywa, to Michał Habura, Jarosław Szlachtycz, który teraz Watru rozpala, jako najstarszy. No to byli to te ludzie, którzy najbardziej się tu angażowali. No, Szpotko, jeszcze był Michał Łuczkowiec, Kocze, który dziś nie żyje. No to byli ludzie, którzy się nastarali, którzy tutaj pomachali. A już jak idę o innych ludzi, no to na pewno Mikołaj Poduchowicz przez pewny czas, czy Ania Kowalczyk, na początku, to potem to się wszystko... O, Horoszczaka też, jako twórcy, bo on ich nie można zabić, i Sestrach Dubec, o, Jarosław, Szczewka Dubec, też się angażowali na to. Także to się ludzie zmieniali, natomiast jakby najdłuższy ze mną współpracuje, najdłuższy, jak ze mną współpracuje do dneska, to jest Stefan Kosowski. I Janka tam też pomaga.
2: Uważacie, że to ta lemkiska łatra Michałowi jest nam potrzebna? Co ona na to przyniosła, dała nam daszta?
1: Jeśli przyjeżdżają na nie ludzie, to znaczy jest potrzebna. Nie znam, to są inne czasy. To nie są te czasy romantyczne, kiedy rzeczywiście była nagoda, żeby się zejść, bo tak my się akurat. Teraz się ludzie przyjeżdżają, bo chodź przyjechać, odczuwają taką potrzebę, a to jest kurz na innych zasadach. Więc jak tak się wspomina, jak jest z cerkwią, że ludzie chodzili do Michałowa 15 km na przykład. Z toho, z Czmiera, że jeśli w nocy na Paschu, żeby to, także widocznie taka, to wtedy było to większe poświęcenie. Teper to przyjeżdżają samochodami, jest lekszy po prostu, ale przyjeżdżają też. Jak długo będę, nie znam, to już jest, powiem szczerze, że już, czy formuła się wyczerpała, pełni kus tak, bo to jednak siedzenia na otwartym poli, koleżące plaży, to czasami nawet 35 stopni bywało, to też jest jakieś poświadczenie. Nawet nie do organizatora, no bo organizator to teper to już to mają luksus, można powiedzieć. Siedzimy sobie w biury Watry, słońce grinie, na dworze 30 paru stopni, pewnie będzie jeszcze motycy na pewno. A to wtedy było szatro. Było szatro, przez 10 lat było szatro. No przepraszam, 10 to może nie, ale no... Wtedy od 8 roku na pewno było szatro.
2: Czy to do ciebie był taki katering, prodaż i dżonia?
1: Tak, było, pamiętasz, to było bardzo ochocze. To przyjeżdżali z różnymi stoiskami. Teraz to jest jedna firma. Też to było po paru firm tam przy dorodzie, teraz stojali z tym środku. Znaczy ja mam wrażenie, że było przez wiele roku, że było więcej ludzi, że było to jednak kurs inaczej. Była kolejna taka żelizna zasada, że jak jest wata, nie je wesi. To już to odeszli, dobra wesina. A wszystkie 2-3 wesina to jednak kurs męczy ludzi.
2: A często zmienialiś to róż miejsce sceny odrianej?
1: O, to jest dotyż. To będą osobne opowiadania, bo po pierwsze, już nie wspominał, że pierwsze ognisko odbywali się tutaj w i do Lęci, tu przy cerkwi, koło cerkwi. A potem byli tam w polu, żeby było dalsze, bo tu już była cerkwa w budowie, to wsiadłem. A potem my leczyli pędlis. No, bo tu taki problem, że tu były kulisy kurnika. No i to właściciel, i Lemko, cały czas płakał, że mu się tam kury topczuć, bo muzyka, nie wiem, muzyka ich to... No i tak sme kombinowali, to sme tu nawet nic posadili, żeby nie było to czuć, ale tak naprawdę najlepszym miejscem to było to miejsce Pidlisu, bo był kin, który tu jest, powiedziałem, że miejsce najgorsze. No i to, no ale chcieliśmy do tego kurnika odejść. No i my odeszli, tylko że kurnika już dawno nie je, właściwie też dawno nie żyje, a my tu siedzimy teraz już. No, blisko do rogu jest, to jest prawda, choć tam też było dobre. Jakieś miejsce już trzeba było w końcu nastawić toho. Było jeszcze jedno miejsce, żeby było tam, no właśnie tam, żeby było tam, gdzie jest pole szatwiane. ale обернеме тоа стону, тиш бе, тоа тиш се некој некој моле проблема през пару роки. Они се скинчели, нешто се смерти ум по вашите тела. Але мислиш бу, што се чаја бе тоа будувате, тоа тоа што тоа тоа чиј инфраструктура. Ја се воходит, паш по поудне, помнете ме, ја се отворало ватру о 6 по поудне. To są nieżko tak dawało po twarzy, że hej, no bo chodzili dzisiaj zmijali, była 20, potem była 20, bo też się do domu kuzamało, a teraz taka teatralna godzina, czyli 19 i to jest taka godzina.
2: Cypeszu łatwo, to goście ci uprowadzili sami, czy ste mali konferencjery?
1: Tylko się byli, to nie pamiętam. Z konferencjerami to jest problem, bo za to, że nie byli na pewno, bo chyba Jarosław Choroszczak prowadził coś taką dobyć. No to jest problem, bo to trzeba być przywiązanym do sceny i to ja wiem. Moja najbliższa żona by się dowała, że jak jest przed watrą, w czasie watrą, to ona inny, czy... nie, ona nie ma muża, bo ja cały czas byłem zaniaty. Tylko ty wiesz, że nam przychodzi, że ona tam siedziła na szczęście z rodziną, z dziećmi, z sestrami. A mnie nie było, ja byłem cały czas, no nie wiem, może będzie po polie. I to obecnie, ale moje misje to było tak te prezbury watry, tylko to gdy byłem za sceną siedziłem dosłownie, a to już mam to luksus, że mam za scenę 50 metrów.
2: Na dneska za to, żeby chodzić na pod nasze światło na Kijowskie, musimy płacić za bilet. Czy pierwsze watry też były obarczone takim kosztem?
1: Tak.
2: Co to się wzięło?
1: To się wzięło od tego, że pierwsze watryny były dofinansowane w ogóle. No koszty przyjazdu zespołu to były, no to nawet Lemkowiny. Ja nie pamiętam, że wychodzili wtedy na zero. Do watry się nigdy nie zapłacało, ale się na watry nigdy nie zarabiało. Jak już się dopłacało, to aż to były symboliczne opłaty. Znaczy nas wkus ustawa o imprezach masowych kurs nam dobiera. My płacimy i prawie 1/5 kosztów, 1/6, no powiedzmy sobie, na siłę 1/6, to na przykład ochrona. Oczywiście ochrona była w SE. Nie było tam, ale paru było ludzi i to wystarczyło, żeby to. To bardziej się zasadzi. No, ale są wymogi, to tam są przeliczniki i musi być tylko, na tylko ludzi to jest minimum 10, do 300 osób, do 300 osób musi być 10 ochroniarzy. No. A potem to się zwiększa, tak jest podzielone na etapy, a nie na przykład, że... Także dajmy na to, no... Wynajm na hołościnia, zadaszenia, to też nie mało kosztów. To się tak... To się szybko jakby zbiera, no a dotacja nigdy nie jest sponsorem. Pewnie, żeby nie było, że każdy za darmo i to by było najlepsze rozwiązanie, no ale... No, wszyscy nam brakowało tego.
2: Wspominaliście, że pierwsze łaty nie były dotowane przez ministerstwo, ani przez żadnej innej organizacji. To odkaz, który już nie mam prawo na to grosze, żeby zorganizować imprezę z taką rozmawiać.
1: Bilety byli. Były takie bloczki, znaczy znaczki, na podstawie tej znaczki, była się oznaczał i na czym się produkowało, no i na czym się nie zadało. No i to się bilansowało. Ja nie potrafię tego powiedzieć z perspektywy. Musimy dokumenty prezydyć. Jakie były koszty produkcji, jakie były wpływy, jakie były rozchody. No ale to się jakoś... Powtarzam, watra jakoś się bilansowała. No, bo jeden plus był taki, że ansambli praktycznie nie brali grosz. To się skończyło.
2: Czy trzeba powiedzieć, że przyjeżdżali za darmo, tak? Bo chcieli.
1: Tak, to nie praktycznie było to tak. No tam za koszty przejazdu, za drogą.
2: Jakie teraz są koszty zorganizowania watry? Jak to wygląda finansowo, żeby nasze słuchacze i to też, co przyjeżdżają na łatwo, żeby znali?
1: Średnia koszt, to jest od paru roku, to oscyluje wokół 110 tysięcy. To jest taka...
2: I jotka macie na to szybko?
1: No połowinu, ponad połowinu daje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2: 60 tysięcy.
1: Potem daje kurs w różny sposób. Urząd Marszałkowski, Województwo Dolnośląskie, Fundacja Polska Miedź. Potem Starostwo Powiatowe, Powitowe, Nadleśnictwo daje paru groszy, Legnicka Strefa Ekonomiczna. Ale to też wszystko jest takie zaplane. Na zasadzie pewnych tak stąd dojść, bo to jest oficjalnie, to pion, nazwijmy to pion administracyjny, to jakby jest obligowany, nie? Od polkowi sędzić nam daje na zasadzie taki, że no, bo to są imprezy jakby już dla nich prestiżowo na tym, w ten sposób.
2: A czy firmy prywatne, które na przykład są wedeny przez Lemkiu, Siadekosy,
1: Nie, to jest tak. Można, nie chcą być idłaty kto, ale nawet na nas zarabiają to. A ja się nie dziwuję, no bo to jest ich prawo rynku, bo kiedy byśmy nie brali bilety, może, bo to było inaczej, ale to jest też niebezpieka, że to bilet z biletem jest jak są gwarancją, że nam się to zbilansuje. Natomiast kiedy byśmy brali tylko za darmo, no to musielibyśmy stosować stałe źródło, no, tak zwane artysty, no i przyjeżdża, no to wyjeżdża za taką kwotę, się dogadujemy, więc to
2: jest. A tak może to nam przybliżyć, jak to jest tajemnica handlowa, kilko trzeba zapłacić takiemu ansamblowi z zagranicy, żeby nasze słuchacze znali, czy to mało, czy to duże?
1: To znaczy, Franicja kosztuje, to zależy, ale tak będzie 3-4 tysiące. Polsko jako to są droższe. Jako to droższe.
2: To 3-4 tysiące to jest cina razem z transportem?
1: Tak, to nie jest aż taki. Czasami może być PR. Znaczy powiem tak, że pierwsze pochody ansambl kwadrokowy, gdy przyjdzie z 4 czy 5 czy 6 wykonawców, jak zaproszenia ansamblu folklorystycznego takiego wielkiego. Bo one tak, za drogę to jest minimum 6 tysięcy złotych. Wyżej w linię. Całodzienne dajemy. Także 8 tysięcy to i jeszcze nocnego, przynajmniej jeden licznik, później ci odinne, no to wychodzi, a przyjeżdża z Forogosy dajemy.
2: Czyli generalnie, że jak zapraszamy ansam z zagranicy, taki kilkanaset osób, to musi te daty z 10 tysięcy na siły.
1: No 10 może nie, to na kilkanaset, kilkadziesiąt osób, 40-45. No to jest taka średnia 8 tysięcy. No bo mówię, transport kosztuje 6 tysięcy. No zakwaterowanie ma to 4 razy najbliżej po 50 zł, to jest 2 tysiące, prawda? Jeżeli mnie najbliżej kosztowało 50 zł, to jest minimum 50 zł dennie, no to mamy.
2: I za to 60 tysięcy z ministerstwa, czy tam nawet pójdźmy, to 120 tysięcy. To nie możecie za duże ansamblu zaprosić z zagranicy, żeby...
1: Nie możemy za ansamblu, bo trzeba pamiętać, że ochrona kosztuje 20 tysięcy. Na Hołocinie będzie bliższe od 10 do 11 tysięcy. Medyczne to jest w chroniciach 4 do 5 tysięcy.
2: Wielkie koszta, żeby...
1: Wyżej w linii to 10 tysięcy minimum. Licznika. Poza tym musimy jeszcze sobie czasem to naprawić i płoty, i siedzenia, i tak dalej, po manuaty dasz to nowo zrobity. No to jest tak do 5 tysięcy za tak zwane inwestycje, zakup materiałów budowlanych, tam elektrycznych. To jest takie, tym mamy się to, na przykład trzeba było nowy szambo stawić, które kosztowało 3600 dajmy na to, no to trzeba było w łopaty, zasypaty, no to wszystko to kosztuje, to nie jest tak, że ludzie mogą za łopaty, no tych ludzi poza tym daje za dużo. No.
2: Cypryny Stoszanenki i členy zarządu głównego berą do jakich pieniędzy za to, że dijają w prywatry?
1: Nikt to nie bierze. To są ludzie, którzy...
2: To jest robota taka za darmo, ciłkowita?
1: Za darmo. Jedyne, co się zwraca, to koszty przyjazdu za paliwo. No i może linia w czasie imprezy, ewentualnie jak dasz się robić, to się tam kupuje, dasz to najczęściej. Wodę o taka liczba. To jest wszystko robione za frajer. To jest zrobione dla idei. Problem jest jeden, że mało ludzi jest młodych. Tak naprawdę robiąc w Watru ludzie po 50. Młodych jest kurs. Chcę, żeby program się robili. No jest dopiero robię ten program. No ale to też nie wszystko się da zrobić za darmo. No przecież sama reklama, sama to a tu wystawa, to wszystko się zbiera to się zbiera.
2: Jak domaty, czemu młody ludzie nie chcą się angażować?
1: Myślę, że to jest inne pokolenie, że to jest pokolenie, które my kontynuujemy mijania naszych rodziców. Że myśmy tak byli wychowani, że nazwy tu przywezli na sył, że to, że tamto, żeśmy tam leżeli w kraju szczęśliwości. Nam to powiedzieć no, cijel čas povedali rodiče, a oni ešte didove, babi. A mladí teper to už toho nemajú, oni što toho podchodia, no idia, bo možná potancovati, pohulati, bo to, oj, to je tam. Čia rachujú se spolo, pravda, že zabava, teper z tej zabava stalo sa kľúvat. To nie je dobrý, a sam znači, va to bola dobrá. Czy tam ansambl, jak było 2-3, to taki stowarzyszony jest problem, że to chyba ansambl do hulania to zaczyna się od 10 godziny, żeby mali się.
2: Jak tłumaczyć, że nasza impreza mechaliwska ma szansę na jeszcze paru roku, żeby nas tu bałyty?
1: To mam się jeszcze go spotkać. Kiedy znać, jak to będzie ciągnął, bo nie jest tu plenie, to prawda, ale to...

0: Możliwe, że budu to musieli, że budu to robione za grosze. Ale wszystko zależy od sponsoriów, za bilety. Tylko ty myślisz, że to jest 35 zł. No nie znam na zabawę, ja idę płacić się 25 zł, że 30 nikt nie wysiduje, że to jest duże. A tu są dwie zabawy. Taka argumentacja, że ja przyszłem w sobotę wieczorem. No to, no,
1: ja jeszcze nie udział zabawę za 25 zł.
0: No. Ja nie znam, bo na zabawę nie chodzę, a kilku kosztuje, tak serio.
1: Za 100 zł chyba, nie? Zabawę kosztuje.
0: No nie znam.
1: Może 70.
0: No. A tu jest 35 zł i do tego w tym 5 zł jest przeznaczone na darmowe korzystanie z toalet. Bo do tej pory było płatne i wse było, i wse to też to prowadzenie toalety, wse by się dbało, że nikt tego nie korzystał, nie? A to byli normalni, to były takie protywy z kolegi, że co, powiedziałem, będzie spokój, nie będzie problemu, że tamty biorą do ruchu, że to, że tamto. Teraz jest sprawa czysta i to, i wszystko. Jest umowa z obsługą na taką kwotę i to wszystko. A to już kosztuje. Ale mają traktaty, mają plac, mają to, tamto. Śmieci ja też trzeba zapłacić, żeby były westy. Tamtym ludziom kosztowało 1300, to ta sama firma teraz jest w związku gmin Zagłębia Jeziorowego i teraz chodzi 2300. No, a tamtym ludziom było 1300. No, znaczy, to się tak zmieniło. Ale to wszystko kosztuje, no niestety, no, nie możemy tak jeszcze.
1: Pan Andrzeju, na pewno duże ludy znaje waszą historię, na pewno duże ludy was doceniać, ale też na pewno w swoim życiu mali wstydę jakichś, tak nazwijmy, wororów. I czytaliśmy w jednej z gazet, że ponoć byliście agentem sił specjalnych. No, to możecie na ten temat nam opowiedzieć?
0: To jest po prostu...

0: Przypominam, że dneska słuchaliście w radiu Lem FM
1: drugi czas wspomnienia
0: znanego serca lemkiu dijacza pana Andrija Kopczu, który rodził się już w miejscowości Chobienia na Czużyni. Dziękuję za uwagę i zapraszam zas w czwartek za tydzień na godzinę 20:10
1: na trzeci czas wspomnienia
0: panom Andrijom Kopczom. Mirko Orhacz z Zachodu.

0: Is this English radio station?
1: Nie.
2: Polskie radio?
1: Nie.
3: Ruskie radio?
1: Nie.
2: Ukraińskie radio? Nie.
3: Wo, wo, wo.
0: LMFM.

0: Jest wój dorok, 9 czerwca junija 2026 roka. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Semoho czerwca junija odbyło się 31. połomnictwo nacjonalnych i etnicznych mężczyzn na Horu Świętej Anny, opolskie województwo. W podziji wzięło uczest blisko 1000 osób, hołowni przedstawniko niemieckiej mężczyzny, ale też delegacji Romiu ta szlejskich organizacji. Centralnym punktem połomnictwa była święta liturgia w Lurdzkiej Peczeri, którą czelował opolski episkop Andrzej Czaja. Podczas celebracji podkreślano znaczenie języka, kultury i tradycji dla zachowania dostojności nacjonalnych i etnicznych mężczyzn. Uczestniko zwracali też uwagę na potrzebę dialogu, wzajemnego porozumienia i budowania dobrych odnosin pomiędzy pojednoma wspólnotami. Organizatorzy połomnictwa wskazali na mniejsze jak w poprzednich rokach czosło uczestników. Za przedstawnikami mniejszyn jest to związane między innymi ze staryniem członków wspólnot i zmniejszaniem się ich czynności. Za to jawlać się potrzeba angażowania młodego pokolenia w działalność mniejszyn. Protiahom stryczo przypomnieno też blisko rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaźnej współpracy z 17 czerwca junija 1991 roku, które dla niemieckiej mniejszyny w Polsce stanowiły ważny fundament jej istnienia i działalności. Połomnictwo na Horu Świętej Anny jest organizowane od więcej jak 30 roku i jest jedną z najważniejszych podii, które integrują przedstawników nacjonalnych i etnicznych mniejszyn na Śląsku. Od 12 do 14 czerwca junija w Medzielabirciach Rusyny na Słowacji będą prezentować swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu. Rusyńska obroda na Słowacji w współpracy ze Światowym Kongresem Rusyniu, Światową Radą Rusyniu i miasto Medzielabirci przygotowuje świadkowania Dnia Rusyniu w Słowacji, co będzie połączone z przypomnieniem wyznacznego jubileju, 35. rocznicą osnowania Światowego Kongresu Rusyniu. Jak raz Medzielabirci z Udmiścią, gdy w 1991 roku odbył się pierwszy Światowy Kongres Rusyniu. Świadkowania zaczną się 12 czerwca junija o godzinie 19.30 w prostorach Art Hotelu, gdy odbude się besida pod nazwą Priamy uczestniko pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu w Medzielabirciach. Pak w sobotu od 9 godziny planowane są dalsze podii. Meczeńczoma konferencja, procesja w krojach, gala program w amfiteatrii, pokaz filmu Potopa i strycza z twórcami i aktorami. Niedzielny program zawierszy świąteczne zasiadanie Światowej Rady Rusyniu i Bożestwenna Liturgia. Organizatora prosiat na podziju wszystkich Rusyniu, lubitelniu rusyńskiej kultury, folkloru, historii i tradycji. Trybnici nachodzieć się na naszym portali. Tot weekend 12-14 czerwca junija odbudą się 13. Jirsko zmagania Małostiuska Magura. W związku z tym w tych dniach od godziny 6 do 21 przejazd odcinkom wojewódzkiej drogi 987 przez Maguru od Małostoła po Gładoszyju będzie zaperty. 27 czerwca junija w Ościu Ruskom odbude się 15. edycja Małopolsko-Beskidzkiego Klasyka amatorsko-rowerowych zmagań organizowanych w Niskom Beskidzi. Trasa zmagań ma około 53,6 km i, co jest ważne też dla osób, które nie biorą uczesty, cała trasa będzie zaperta dla ruchu aut. Start i meta będą na stadionie LKS Uście Gorlickie. W ramach podii planowane są dodatkowe atrakcje, takie jak rodzinna zona, ekskursje i koncerty. Więcej informacji znajdziecie na stronie zmagań.
1: To były nowiny Radia LMFM.

No i dorosłacze, witajcie po przerwie. Produżamy wysyłania trzech świtiu. Dnes 9 den czerwcia. Kiedy sobie zazrymy do kalendaria, to 161 den wróci, do kincia już odnosi się 205 dni. No a czerwiec fajnym miesiącem jest, dumam, podla mnie. Jednym z najfajniejszych, okrem maja, w ciłym roci. No bo przyjdzie lipiec, przyjdzie serpent, to miesiaci wakacyjne, one skoro nam zletiat. No a samo sobą chcielibyśmy jak najdłużej tiszyty się ciepłą chwilą, fajną chwilą, długymi dniami i soneczkom. Także to korzystajmy z tej chwili, jaką czerwiec nam przynosi.

0: Lem zo studia Radia Ruskoj Bursy. Lem FM.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymkasz, to sobie dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiłować wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lem ze studii Radia Ruskoj Bursy.

Witajcie, drodzy słuchacze, witajcie, dzisiejsi solenizantki i solenizanty. Chciałbym pozdrowić tych, którzy jak raz gnyzki świadkujecie swoje imieniny. Za tak zwanym nowym stylem gregoriańskim kalendarium gnyzki pozdrawiamy Annu, Efrema, Osyfa, Kolumba, Sylwestra, Ryszarda i Maksyma. Kolesi, posmotrimy do naszego starego stylu juliańskiego kalendaria. Tak gnyzki świadkują medże inczyma Iwan, Jona, Kyprian, Nyl i Fedir, Fedor, Teodor. Także to wszystkim solenizantkam ta solenizantam na mnoho i błahy lita.

Drodzy słuchacze, продолжаем wysyłania zaran sredy na tyżnia z hitsoncia zaran o godzinie 4:15, za hitsoncia o 20:55 minut, znaczycia dołhi zaraniśniego dnia to 16 godzin i 40 minut, no a my poklasztozme.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie. A szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści swoje imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurczynało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Pa, pa!

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kipoczkę.
4: Muszka kartoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Radby się żonety.
7: Owatrzejk rymiruje.
8: Radby drużbą buty.

0: Don't give me a reaction.
1: That is so funky.

Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

jak jem mał, 15 też, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska, trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak, ty ja się nauczę po polsku.

0: No.
1: Co? Drule? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przychodzi.
1: No panesku, niczo, kurde, no wygaś i powaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się?